Reklama. Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch. Po reklamie.

TZ. Nastaw się na chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: W mieście o świcie dzisiaj spotykam się z Zuzanną Fijewską-Maleszą i Agatą Kołodziejczyk. To dwie z czterech sióstr Fijewskich, które od lat prowadzą w Warszawie Teatr Młyn. Rozmawiamy o wyjątkowym teatralnym miejscu, w którym świetnie poczują się najmłodsi widzowie, ale ja na początek poproszę o kilka słów o historii samego teatru.
2: Prowadziliśmy młyn na Starym Mieście, ale zamknęliśmy ten młyn dla dorosłych i otworzyliśmy ten dział Teatr Młyn dla dzieci. 3 lata temu dostałyśmy na to dotację z miasta i urządziłyśmy się w rampie. Później przeniosłyśmy się z rampy do MDK i trochę byłyśmy takie bezdomne, że tak powiem. Mhm. A się okazało, że ponieważ to wszystko robimy na takiej podstawie mojej metody, którą ja stworzyłam, metody teatru interakcyjnego, czyli wszystkie i warsztaty, i spektakle jakby tą metodą robimy, to się okazało, że jest bardzo duża potrzeba takiego interakcyjnego teatru właśnie, gdzie dzieci są twórcami, współtwórcami tego, co się dzieje. Mhm. I zaczęliśmy mieć bardzo fajnie poszerzającą się publiczność, która po prostu chciała czasami spektakle też dodatkowo, no bo po prostu musieliśmy się też dostosować, dostosowaliśmy wszystko pod dzieci i tak dalej. Mhm. No a tutaj trochę nie mieliśmy miejsca i znalazłyśmy w końcu po prostu miejsce na Wilanowie, gdzie mamy więcej czasu, więcej przestrzeni, im też bardzo na tym zależy. I teraz dostałyśmy na to 3-letnią dotację i tam

0: Tak, to jest taki termin, na którym nam bardzo zależy, ponieważ teraz bardzo takim modnym słowem jest słowo interaktywny i właściwie wszystko mamy interaktywne, nawet możemy mieć nocnik interaktywny, prawda, że jak nasikamy, to zaśpiewa. I nam zależy na tym, żeby to odróżnić, bo interaktywny to jest taki, to są te wszystkie rzeczy, w których jakby odbiorca może wziąć udział, ale nie musi. I czy weźmie udział, to zależy od niego, ale nie wpływa na to, co się wydarzy. W sensie książeczka i tak może zostać przeczytana bez udziału dziecka, które naciska, prawda, jak gugucik pieje i tak dalej. Natomiast interakcyjny to jest jakby taki teatr i w ogóle takie działanie, które opiera się na relacji. Czyli tworzymy jakąś relację z odbiorcą, który ma wpływ na to, co się wydarzy na scenie i my korzystamy z jego pomysłów, a on jest zapraszany przez nas do naszej teatralnej przygody. W związku z tym, jak dzieci przychodzą do nas na spektakl, nawet małe dzieci, to my jakby wciągamy ich w akcję, ale w taki sposób, że pytamy o różne rzeczy, że zapraszamy ich do różnych aktywności i bez ich pomysłów, bez ich wyobraźni, bez ich energii, bo też dzieci po prostu mają niesamowitą energię, jak już się wciągną, jakby ten spektakl się nie dzieje. Czyli mówimy na przykład rybki, musimy przejść przez rzekę, rybki mogą nam pomóc przejść przez tą rzekę, ale nie mają kamieni do tego, żeby zbudować swój dom, w związku z tym musimy im pomóc zebrać te kamienie. Po całej sali, po całej scenie są te kamienie rozsypane, więc dzieci po prostu to zbierają, przynoszą, faktycznie, realnie przynoszą te kamienie na scenę do rybek i dzięki temu ta akcja idzie do przodu. W związku z tym jakby to powoduje, że dzieci mają bardzo duże poczucie sprawczości tego, co się dzieje. My tak jakby robimy tylko szkic, a oni mają bardzo duże poczucie sprawczości i w związku z tym też trzymają odpowiedzialność trochę za to, co się dzieje na scenie. No bo cały czas to komentują, cały czas w tym są. Kiedyś zostało nam zadane takie pytanie, jak wy to robicie, że macie 120 dzieci na widowni i utrzymujecie taki porządek i przez godzinę one są skupione. A my tego nie robimy.
1: To się samo dzieje.
0: Jeżeli oni się wciągną, to im zależy na tym, żeby to się działo, bo oni są cały czas w akcji.
2: Dzieci są bardzo zaangażowane w to, co się dzieje, bo się bardzo wciągają, bo im zależy na tym, żeby tych bohaterów uratować, żeby ich wspierać.
1: Przegonić złych.
2: Tak, żeby przegonić, bo u nas zawsze jest jakiś taki element takiego bohatera groźnego, ale którego jakoś da się albo oswoić, albo jakoś go zrozumieć. Więc to poczucie sprawczości, o którym Zuza przed chwilą powiedziała, jest bardzo istotne, ale też wspieranie takich kompetencji jak empatia, jak widzenie siebie, uważność na siebie, jak współpraca, jak odwaga do wyrażania swoich uczuć, jak regulacja uczuć w ogóle w trakcie też całego spektaklu, bo tych uczuć jest dużo, no bo teatr wywołuje uczucia. No i dzieci mają okazję je sobie też oglądać na bieżąco. Więc dzieje się dużo.
1: Wrócimy do tej rozmowy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
3: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
1: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
2: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa Dr. Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Silizet. Silizet. Pogoda.
1: 12 stopni w tej chwili w Warszawie, ale temperatura będzie rosła. Dzisiaj tylko do 18. Początki tygodnia mogą być trudne. Popada również 18, także w Łodzi, w Kielcach, w Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu, w Bydgoszczy 17, 14 w Olsztynie i na Warmii i 16 w Trójmieście.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Dzień dobry w poniedziałek, 15 dzień czerwca, imieniny Wita, Jolanty i Oliwii. Dzisiaj dzień wiatru. Gdy się puszcza latawce, myśli wędrują wraz z nimi. Może to jest dobry moment, żeby dzisiaj puścić jakiegoś latawca koniecznie z taką myślą, która wam nie leży, i zacząć ten tydzień tak jak należy. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do 10.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 9 minut po godzinie 7, słuchacie Chili Z. Mam nadzieję, że weekend minął wam owocnie, że to był dobry czas i spokojny czas i że wypoczęliście mimo haniebnej pogody, która właściwie dotyczyła całej Polski. Nie odczułam, muszę powiedzieć, tego deszczowego niżu, którym nas straszono nieustannie pod koniec tygodnia. W Kazimierzu było cudownie, łaziłam wąwozami, huśtałam się na bujawce, jadłam maliny zerwane prosto z krzaka, wdrapałam się na dwie skarpy, które są skarbami oczywiście, żeby zobaczyć ładne widoki i zebrałam piękne bukiety kwiatowe prosto z łąki. Jadłam pierogi z bryndzą i byłam we wszystkich wyjątkowych miejscach, z których składa się Kazimierz Dolny.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 7:21 na zegarze, słuchacie Chili Z. Dzisiaj dzień wiatru. Przypominam, Mikołaj Golachowski, wiatry na biegunie, na polskiej stacji, czyli na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów Południowych. To właśnie wiatr jest głównym czynnikiem pogodowym regulującym działania. Podczas drugiego zimowania na stacji mieliśmy jeden dzień z ponad 100 porywami wiatru o prędkości powyżej 100 km na godzinę, pisze Mikołaj Golachowski. Najsilniejszy z nich to 286 km na godzinę. Dla porównania, sławny huragan Katrina, który zniszczył Nowy Orlean, miał prędkość około 230 km na godzinę. Przy takim wietrze lata dosłownie wszystko, łącznie z kamieniami, ciężkimi zodiakami, czyli łodziami pontonowymi. Jeśli pamiętacie ze szkoły, że pingwiny nie fruwają, to cóż, powiem w sekrecie, że owszem, czasem im się zdarza. W taki sposób cudownie opisuje swoje przygody na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów Południowych Mikołaj Golachowski. A ja myślę, że wichrowe wzgórza i Kate Bush to byłby idealny numer na dzisiaj. W Polsce dzisiaj także powieje i również popada, więc bądźcie gotowi na wszystko.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Wiatr też kojarzy się z namiętnością zupełnie inaczej niż ten utwór Natalii, bo już teraz w Chili Z 22 minuty po 7 beznamiętnie. Nie ma nic gorszego.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Castorama.
11: Teoria.
12: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Słuchasz radia Chili Z. Chili Z.

0: słuchacie, czyli Z7.42 na zegarze. David Hockney. Malarz, który łączył pop art, fotografię i realizm. Był artystą, którego twórczość była prawdziwą ucztą wizualną. I jest to zdanie absolutnie większości krytyków, ale przede wszystkim fanów i fanek. Twórca, który łączył pop art, fotografię i realizm, zmarł w wieku 88 lat. Trudno o nim nie wspomnieć. Jeden z najważniejszych współczesnych brytyjskich artystów, czołowa postać pop artu lat 60. ubiegłego wieku. A o jego śmierci dowiedzieliśmy się w piątek od jego rzeczniczki. Jedna z najważniejszych postaci sztuki współczesnej XX i XXI wieku zmarł spokojnie w domu 11 czerwca, na miesiąc przed swoimi 89. urodzinami, napisała w oświadczeniu rzeczniczka artysty Erika Bolton. Moja radość płynie ze sposobu, w jaki patrzę na świat, powiedział w 2021 roku z okazji wystawy poświęconej jego ówczesnemu życiu w Normandii. Natura jest źródłem wszystkiego. Moja radość płynie ze sposobu, w jaki patrzę na świat. Jest wspaniały, ale trzeba umieć patrzeć uważnie i z jasnym umysłem. A żeby to zrobić, trzeba pozbyć się wszystkiego, co przeszkadza w patrzeniu.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Gigant brytyjskiej sztuki.

0: oczama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilove Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. 13 stopni, odczuwalna trochę niższa, 18 w ciągu dnia w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu i w Poznaniu. I wszędzie popada przelotnie. 20 stopni w Rzeszowie, 19 w Szczecinie, 15 w Białymstoku, 16 w Trójmieście i 14 w Warmii i Olsztyn.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 8 na zegarze, 15 dzień czerwca, poniedziałek. Imieniny Wita, Jolanty i Oliwii. Dzisiaj także, jak wskazuje mój ulubiony kalendarz naścienny, dzień wiatru, czyli wichrowe wzgórza nas czekają. Gdy się puszcza latawce, myśli wędrują wraz z nimi. To zdanie na dzisiaj. Puśćcie sobie, co tam chcecie i co wam wygodnie puścić. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10:00.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Za nami gala wręczenia nagród 19 Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Statuetkę dla warszawskiej twórczyni odebrała reportażystka Małgorzata Szejnert. Nagrody otrzymali także Maciej Sieńczyk za prozę, Justyna Kolikowska za poezję, Katarzyna Wasilkowska literatura dziecięca, Krzysztof Mordyński książka o tematyce warszawskiej i Łukasz Wojciechowski za komiks. Do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej zgłoszono 722 książki. Jak co roku najliczniej reprezentowana była proza, ponad 250 tytułów. Tuż za tą kategorią uplasowała się poezja, do której nadesłano 239 pozycji. Kolejne 127 książek walczyło o uznanie jury w kategorii literatura dziecięca, a po 54 tytuły zgłoszono do kategorii książki o tematyce warszawskiej oraz komiks i powieść graficzna. Wielkie gratulacje.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 20 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. W warszawskim Teatrze Rampa rozpoczęły się próby do musicalu Osiecka Dzikość Serca w reżyserii Leny Frankiewicz. Spektakl ma być jazzową wyprawą przez życie pisane w biegu, gdzie biografia miesza się z anegdotą, a pamięć z własną legendą. Premiera musicalu, który będzie inspirowany Agnieszką Osiecką, zaplanowana jest na październik. To inspirowany postacią osieckiej musical Drogi o kobiecie, która staje się literacką gwiazdą pop lat 60. Wkracza w świat warszawskiej bohemy i rusza przed siebie łódką przez Mazury, samochodem przez noc, z miasta w miasto, z relacji w relację, pisze wszędzie i na wszystkim nie zwalnia, być może napędzana lękiem, który towarzyszy jej od dziecka. Osiecka, Dzikość Serca, jesienią w Teatrze Rampa.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: GIZ Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
2: Robisz mi w głowie.
1: Już w najbliższy czwartek po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy GIZ Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek. GIZ Live Session. Paula Roma.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
14: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
21: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
22: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Jeśli nie wiesz, kim jestem ja, a ja nie wiem, kim jesteś ty, nie nasz wzorzec może zapanować nad światem, a idąc za niewłaściwym Bogiem do domu, tracimy naszą gwiazdę. Ponieważ wiele drobnych zdrad jest w naszych umysłach wzruszeniem, które załamuje kruchą serię, śle krzykiem potworne błędy dzieciństwa, wybiega w gry rozsadzające nieszczelne wały ochronne. I tak jak słonie paradują, trzymając się za słoniowe ogonki, jeżeli ktoś myśli, że cyrk tutaj nie zaparkuje, nazwę to żałosnym, a może nawet istotą żałosności, jakby wiedzieć, co się dzieje, a nie rozpoznawać faktów. A więc odwołuję się do głosu, do czegoś cienistego, odległego i znaczącego miejsca w każdym, kto mówi. Chociaż możemy sobie oszukiwać siebie, powinniśmy się zastanowić. Na wypadek, gdyby ta parada naszego pospólnego życia miała przepaść. Ponieważ ważne jest, że obudzeni ludzie nie śpią, albo to, że załamanie linii może ich zniechęcić do ponownego zaśnięcia. Sygnały, które wysyłamy tak lub nie, być może powinny dać jasne, głęboka jest ciemność wokół nas. William Stafford, a to jest
0: Jeden wiersz w radiu.
2: Twój ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Słuchajcie, czyli Z8.48 na zegarze. Właśnie Wiktor Słoikowski pozdrawia mnie bardzo serdecznie, słuchając Czyli Z. A to jest dobra wiadomość dla was, ponieważ czekam na jego książki Matka Nikt. I kiedy książki przyjdą już do Radia Kurierem, wtedy wy będziecie mogli te książki dostawać w konkursach na antenie Czyli Z przez cały tydzień. Mocna to lektura, momentami trudna to lektura, ale świetnie napisana i te książki będziecie mogli dostać już niebawem w Czyli Z. A skoro o dostawaniu rzecz, to teraz, już teraz podwójne zaproszenia do kina. Nagrodzona w Cannes ojczyzna Pawła Pawlikowskiego to filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino wychłodzone, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po 8 latach, jakie minęły od premiery Zimnej Wojny, Pawlikowski powrócił najbardziej hermetycznym ze swoich dotychczasowych filmów. Bezkompromisowym, zbudowanym według własnych reguł. W ojczyźnie Pawlikowski zabiera widzów w nieco ponad 80-minutową wyprawę do zniszczonych przez wojnę Niemiec, by opowiedzieć o relacji giganta europejskiej literatury z jego córką, historią, narodem, wreszcie o jego reakcji na śmierć syna Klausa. Reżyser powraca przy tym do swoich ulubionych tematów, ideologii, która staje się formą zniewolenia i rozdartej tożsamości, o której opowiadał już w swoich wczesnych dokumentach i fabułach. I już teraz zaproszenia do dostania. Bardzo proszę, podwójne magdalena.kasperowicz@czylizet.pl. Piszcie śmiało, dlaczego chcecie wybrać się do kina. A ja przypominam, że ten adres mailowy warto zapamiętać. Choćby w kontekście Matki Nikt, która już niebawem w Czyli Z do dostania.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Fireplace that we're gonna lay in front of, and roast marshmallows and oranges and shit.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chill Out. Chill Out. Chill Out. Chill Out. Pogoda.
2: Sprawdzamy mapę pogodową. Temperatura 14 stopni w tej chwili w Warszawie, a w ciągu dnia 18. 18 też w Kielcach, w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. 16 w Trójmieście, 17 w Bydgoszczy i 14 Warmia i Olsztyn.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, 9 na zegarze. Między bąbelkami, które nie chcą już chodzić do szkoły, a dobrą muzyką, świetnymi książkami i zaproszeniami do kina, śniadanie do łóżka. Łapcie oddech, w poniedziałek nie jest łatwo. 15 dzień czerwca, poniedziałek, imieniny Wita, Jolanty i Oliwii. Dzisiaj dzień wiatru. Zapraszam z wichrowych wzgórz.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Ten oddech był próbą uporządkowania własnego fizis po weekendzie. Trzymam za Was w tej sprawie mocno kciuki.

0: Słuchacie, czyli Z. Z każdej strony słyszymy, że trzeba być lepszym, szybszym, bardziej produktywnym, bardziej idealnym. A może, proszę Was, może sobie tak odpuścić ten niekończący się wyścig. Bo prawda jest taka, że nie musimy udowadniać swojej wartości każdego dnia, nie musimy wygrywać każdej rozmowy, każdego projektu, każdego poranka. Czasem największą oznaką siły jest przestać się ścigać z wyobrażeniem samego siebie. Mamy wystarczająco dużo, żeby robić to, co naprawdę ważne i jesteśmy wystarczająco dobrzy, nawet jeśli świat uparcie próbuje wmówić nam coś innego. Zamiast kolejnego muszę, może powiedzmy sobie wystarczy. Paradoksalnie właśnie wtedy najczęściej zaczynają dziać się najlepsze rzeczy. Zawsze powtarzam swojemu synowi, jesteś mądry, jesteś dobry, jesteś piękny i chciałabym, żebyście, jeżeli Wam nikt tego nie powtarza, to żebyście to powtórzyli sobie. Stanęli i sobie to powiedzieli głośno i zrobili to w prezencie ode mnie. To ja, Wasza poranna coachini, która przelazła wąwozy Kazimierza Dolnego przez weekend, przetrzepała łeb ze wszystkich głupot, które przychodzą do tego łba od rana do nocy, pooddychała świeżym powietrzem, pochuśtała się na hamaku w lesie, poprzytulała się do swojej przyjaciółki, pogadała o tym, co ważne i pobyła z tymi, których kocha. Życzę Wam dokładnie tego samego, niezależnie od tego, co teraz robicie i gdzie jesteście. Proszę dzisiaj o siebie zadbać natychmiast i z miłością na przykład obdarować się ciasteczkiem z kawałkami czekolady albo jakąś krówką czy inną słabością, od której się odgradzacie na co dzień. Zróbcie to z hedonizmem i premedytacją i w ogóle nie myślcie o konsekwencjach. Serio polecam.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchajcie, czyli za 14 minut po godzinie 9 w weekend w Warszawie Parada Równości przeszła ulicami miasta. Korowód fenomenalny, dużo fantastycznych osób, które wiedzą, że o wolności należy krzyczeć, a nie tylko szeptać i w tych czasach przede wszystkim. To niesamowite wydarzenie zgromadziło setki, tysiące osób w Warszawie i nadal dzisiaj powinniśmy mówić o tym, że każdy z nas ma prawo do miłości, że każdy z nas ma prawo do wolności, że każdy z nas ma prawo kochać i że to są nasze indywidualne wybory i że nikt nie ma prawa nam mówić o tym, kogo powinniśmy kochać i o tym, z kim powinniśmy się związać. To są rzeczy absolutnie naturalne, ale nadal warto przypominać. Myślę, że kolorowe flagi, muzyka, tysiące uczestników cały czas pokazują nam, że warto walczyć o to, w co wierzymy, bo to jest o równym traktowaniu, to jest o przeciwdziałaniu dyskryminacji, to jest o zwróceniu uwagi na prawa i cieszę się, że było tyle koncertów, tyle spotkań, tyle wydarzeń edukacyjnych. Dla jednych to święto różnorodności i otwartości, dla innych wydarzenie budzące kontrowersje. Ciągle tego nie rozumiem, niezależnie od ocen. Po raz kolejny to było jedno z najbardziej widocznych i najbardziej kolorowych społecznych wydarzeń w tym mieście. Jestem dumna, że w moim mieście możemy tańczyć, cieszyć się i śpiewać hasła równości z takim uśmiechem.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Minczewski.
2: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na dzień ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Po reklamie.

0: Ależ ja kocham tę dziewczynę, ależ ja ją uwielbiam. Ona ma wyjątkową więź z Polską. Ogromna sympatia do nadwiślańskich fanów. Właśnie tutaj był pierwszy koncert Jessie Ware i pierwsza trasa, zanim o tej płycie usłyszał świat i o niej album artystki jeden, drugi osiągał w Polsce statusy platynowych płyt. Pochodzi z uzdolnionej brytyjskiej rodziny z korzeniami żydowskimi. Jej ojciec to znany reporter programu śledczego BBC. Z kolei matka wychowywała ją i rodzeństwo samodzielnie. Rodzice rozwiedli się, gdy Jessie Ware miała 10 lat. Poza śpiewem spełnia się w świecie gastronomii, prowadzi podcast kulinarny, w którym gotuje wspólnie ze swoją mamą i zaproszonymi znanymi osobistościami. Międzynarodowy sukces i uwielbienie, a mimo wszystko tak wielka skromność. Zawsze powtarza, że Polska była moją pierwszą widownią. Muzyczne początki były trudne. Świetnie, że artystka cały czas redefiniuje swoją tożsamość artystyczną. Zdecydowanie uwielbiam ją i uwielbiam, że ona tak uwielbia przyjeżdżać do nas, koncertować zresztą w Chili Z. Bez przerwy jesteście świadkami jej talentu, czy to na miejscu, czy w eterze. Coś cudownego.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Bardzo dziękuję za dzisiaj. 9:51 na zegarze. Żegnam się z wami czule i życzę wam dobrego, wspaniałego dnia. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, bądźcie spokojni. To jest najważniejsze. Słyszymy się jutro punktualnie o 7:00, a już za chwilę Bartek Winczewski w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carmilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lat lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland!
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie Lizet Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: W lipcu w Gdańsku wakacyjny festiwal teatralny Wybrzeże Sztuki, ale u progu wakacji spotkamy się jeszcze na dachu teatru, żeby złapać oddech i naładować baterie na lato. Kofeina Before Drama to będzie wydarzenie, które 28 czerwca zacznie poranna rozgrzewka z Maćką Prusakiem. Będzie kawa i tańce przy secie Exe. Wstęp jest wolny. Zapraszamy 28 czerwca od 10 do 13. To Gdańsk. A dźwięki Krakowa, tego dzisiejszego i tego dawnego, poznajemy na wystawie W domu pod krzyżem. To jeden z oddziałów Muzeum Krakowa. Dzięki oryginalnym obiektom, a także instalacji dźwiękowej autorstwa Marcina Dymitera, zanurzamy się w przeszłość miasta i odgłosy miejskiego życia, które kształtują tożsamość Krakowa i codzienne doświadczenie jego mieszkańców. W najbliższą środę zaplanowano inkluzywne oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej z pomocami sensorycznymi i elementami audiodeskrypcji. Będzie możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Spotkanie poprowadzi Monika Widzicka. Zapraszamy 17 czerwca o 16. The Brick in the Wall to jest tytuł muralu, który powstanie w sobotę w Warszawie przy Zachęcie. Będzie malowany wspólnie przez wszystkich chętnych i pod opieką artysty Pawła Swanskiego. To jeden z punktów programu Wielkiego Pikniku Sąsiedzkiego Zachęty, w którym w tym roku biorą udział także Muzeum Etnograficzne, Sofitel Warsaw Victoria, obchodzące w tym roku jubileusz 50-lecia działalności oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy. Do wydarzenia dołącza też w tym roku po raz pierwszy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacja Stefana Gierowskiego. Będzie można zwiedzać przestrzenie na co dzień niedostępne dla zwiedzających. W programie będą warsztaty dla dzieci i dorosłych, a jednym z najważniejszych punktów programu będzie zapowiedź Młodej Zachęty, czyli programu, który powstaje przy Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. To jest nowa inicjatywa adresowana do osób w wieku od 18 do 30 lat, zainteresowanych sztuką współczesną i aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym. Ten mural, o którym wspomniałam na początku, to jest jeden z punktów programu związanych właśnie z Młodą Zachętą. Zapraszamy 20 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, przez cały dzień.
0: Oglądałaś już jakieś mecze?
2: No tak, widziałam, że będzie dzisiaj pytanie sportowe na starcie i na rozgrzewkę. No, wiesz co?
0: Jeszcze nie.
2: Tym razem się nie przygotowałam, ale w ciągu tygodnia na drobie, to jestem pewna.
0: Spokojnie, masz czas, wszyscy mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, potrwają jeszcze przez miesiąc. To są na razie pierwsze ich podryki.
2: To ja się włączę na kolejnym etapie.
0: Proszę ciebie bardzo. Magda Bauer wróci o 11:00.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
0: Mało słońca, dużo chmur, przelotne opady deszczu. Tak będzie dziś w całym kraju, bez wyjątków, chociaż nie. Wyjątkiem jest północ Polski, bo tam możliwe też i burze. Temperatury od 13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16 nad morzem, 18 w centrum, do 20 na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobre wibracje w Lizet. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Ale kto by się tam przejmował pogodą, skoro mamy dobre wibracje. 9:55, Bartek Winczewski. Po raz pierwszy w tym tygodniu dzień dobry, zapraszam do 13:00. Nowa płyta tygodnia, także bilety do rozdania na letnie brzmienia. Zostańcie z nami.
1: Wibracje w Lizet.

Radia Chili Z. Chili Z. Chili Z.

Poniedziałkowe dobre wibracje z Chili Z. 14 po 10. Tak, jeśli ktoś przeoczył nocne mecze

serialu i nie zna wyników, to ja bardzo chętnie powiem, że Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador, a Szwecja aż 5-1 wygrała z Tunezją. Dziś mecze Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt. Ja wiem, że to jeszcze jest ten etap, kiedy mundial wydaje się mało ekscytujący, kiedy te najważniejsze mecze i rozstrzygnięcia dopiero nadejdą, no ale wierzę, że za kilka, no kilkanaście to już na pewno, ale za kilka dni właśnie już po uszy będziemy w tej piłkarskiej atmosferze. Sabrina Carpenter. Tymczasem Slim Pickens w Chili Z już teraz, Brian Barnes. Także za moment mrozu również się niebawem w Chili Z pojawi. To ja idę po kawę i zostawiam was z Sabriną.

Do sierpnia wprawdzie jeszcze sporo czasu, ale my już dziś zapraszamy Was na pewne sierpniowe muzyczne wydarzenie w dniach 7-8 sierpnia na torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. Odbędzie się przystanek stołeczny trasy Erste Letnie Brzmienia. Dwa dni wypełnione najlepszą polską muzyką. W piątek Vito Bambino, Brodka grająca swoją słynną płytę Granda, poza tym Julia Wieniawa, Bas Astral między innymi, w sobotę zaś Kaśka Sochacka, Ewa Farna, Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną oraz Mrozu, który już niebawem, a na pewno w tym roku wyda swoją nową płytę i na tych koncertach letnich brzmienie z pewnością nowy materiał będzie prezentował. Dziś i przez cały ten tydzień mamy dla Was podwójne zaproszenia na Erste Letnie Brzmienia w Warszawie. No to może takie pytanie, zadanie raczej. Kogo z wymienionych artystów, którą z gwiazd tegorocznych letnich brzmień najbardziej macie ochotę, potrzebę zobaczyć na żywo, kto jest waszym największym muzycznym idolem, jeśli chodzi o artystów biorących udział w tegorocznych letnich brzmieniach? Oczywiście proszę, rozwińcie tę myśl. Bardzo jesteśmy ciekawi. Mrozu, rzeczony, wspomniany, nie ma miejsca jak dom w Chili Z już teraz.

0: Nie ma miejsca jak dom, to Mrozów, czyli ze 26 minut po 10. Ja nie wspomniałem tylko, że na wasze zgłoszenia w sprawie letnich brzmień czekamy pod adresem konkurs@chiliz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę letnie brzmienia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
4: Robisz mi
3: w najbliższy czwartek po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek. Chili Z Live Session Paula Roma.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Oszczędnych kręcą okazje. W Auchan!
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Pogoda dziś nas nie rozpieszcza, tym bardziej warto pomyśleć, przenieść się myślami w jakieś ciepłe, przyjemne miejsca. Jest ku temu okazja. Otóż właśnie wybrano najlepszą plażę w Europie na rok 2026. Takową pomógł nam odnaleźć najnowszy ranking Europe Best Destinations, no więc najlepszą plażą w Europie obwołano zjawiskową Monte Clerigo, perłę surowego portugalskiego wybrzeża Costa Vicentina. Tam zamiast rzędów płatnych leżaków i głośnych kurortów podróżnicy znajdą strzeliste klify, potężne fale, kulturę celebrowania wspaniałych zachodów słońca. Ten pozornie skromny zakątek regionu Algarve całkowicie zachwycił jury plebiscytu, deklasując w tegorocznym rankingu greckie wyspy czy luksusowe hiszpańskie zatoki. Monte Clerigo, ta plaża leży w gminie Algezur na zachodnim wybrzeżu południowego regionu Algarve, w przeciwieństwie do gęsto zabudowanych hałaśliwych kurortów południowej Europy. Ten fragment wybrzeża oferuje akurat dzikie atlantyckie krajobrazy i zapierające dech w piersiach złote klify. Znajduje się on na terenie chronionego parku narodowego południowo-zachodniowego Alentejo i wybrzeża wicentyńskiego. Dzięki temu przybrzeżna flora i fauna pozostają nienaruszone przez ząb masowej turystyki. Te warunki to także doskonałe miejsce do uprawiania surfingu. No i być może świetny pomysł na tegoroczne wakacje. No tyle, że jak to z takimi rankingami bywa, było tam spokojnie, a teraz, kiedy wszyscy usłyszą, że to najlepsza plaża w Europie, może zrobić się tam tłoczno. Co na dalszych miejscach plebiscytu? Wontumi Beach to jest plaża na greckiej wyspie Antipaxos, ukryta wśród zielonych wzgórz, słynąca z krystalicznie czystej turkusowej wody oraz białych kamyków. Dalej plaże w Teri, Rovinia, Paleo, Kastritsa, również greckie plaże, zaciszne zatoki, plaże zlokalizowane na Korfu i Kefaloni. Elafonisi, słynna z wyjątkowego różowego piasku plaża na Krecie. Są również plaże włoskie w czołówce tego zestawienia. Bogliasco, urokliwa, żwirowa plaża w malowniczej liguryjskiej wiosce rybackiej pełnej kolorowych domów. Również Kvalfika to plaża w Norwegii. Tymczasem majestatyczna, odcięta od cywilizacji norweska plaża na Lofotach. Takie właśnie najlepsze europejskie plaże wskazuje nam w tym roku ranking Europe Best Destinations.

Maksem Tachasiukiem słyszymy i widzimy się tego lata w Gdyni na Openerze. A ze mną ponownie usłyszycie się po 11:00. Nowy tydzień, nowa płyta tygodnia w Chili Z. Zatem jeszcze nie zdradzam, co to będzie. Zostańcie. Elliot Smith, tymczasem jeszcze przed 11:00 Magda Bauer tuż po. Zostańcie koniecznie.

0: czyli Z.
1: Słuchasz radia, czyli Z. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Na zegarze 11:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Ja was zabieram do Chin tym razem. Na wielkim ekranie piękne, inspirujące, wzmacniające historie kobiet. To fabuły, o których chce się rozmawiać. I tak jest na wieczorach z cyklu Silne Razem. Zapraszamy na czerwcową odsłonę tej serii. Spotykamy się znów w warszawskim Kinogramie i to już jutro, a także w środę. Tym razem zobaczymy film Drugie Życie, film marokańskiej reżyserki i aktorki Mariam Tozani. Akcja rozgrywa się w Tangerze i to tutaj spotykamy główną bohaterkę tej opowieści, starszą, ale elegancką wdowę, która prowadzi sobie taki spokojny żywot.
4: I nagle życie jakby zaburza córka, aby córce trochę w życiu nie wyszło i chce właśnie, żeby móc odbudować swoje życie, sprzedać mieszkanie, które własnościowo należy do niej i może to zrobić i ekspintuje swoją własną matkę z tego mieszkania. Tam bardzo dużo się dzieje w tym filmie, ale te wszystkie rzeczy są jak takie kolejne niespodzianki, które odkrywamy. Film w mojej osobistej opinii jest jednym z lepszych filmów, jakie w ogóle na Silnych Razem widziałam.
5: A ja tylko dodam, że film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji i przez to też ma taki międzynarodowy rozgłos.
3: Mówią Kinga Sura i Aleksandra Osmolak, które organizują cykl Silne Razem. Spotykamy się na nim, tak jak wspomniałam, już jutro w Kinogramie w Warszawie i kolejny seans w środę. Po obu pokazach będą jak zawsze spotkania prowadzone przez Kary Becker, spotkania z udziałem specjalnych gości, a my mamy dla was podwójne zaproszenie na środę tym razem. No i oczywiście pytanie konkursowe.
4: Jak możemy dbać o nasze relacje z osobami, które są po prostu blisko nas, które blisko nas mieszkają, żebyśmy właśnie nie czuli się samotni, żebyśmy czuli się bezpiecznie.
3: Czyli napiszcie proszę, nasi drodzy słuchacze, jak można to zrobić, waszym zdaniem. Może macie jakieś pomysły, propozycje, a może macie jakąś taką piękną, sąsiedzką historię, którą chcecie nam opisać i przytoczyć. To też może być. Piszcie na adres kultura@chilizet.pl. Wybitni niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Zischler wezmą udział w warszawskiej premierze Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Przypomnijmy, że reżyser odebrał za ten film nagrodę w Cannes. Sandra Hüller ma na koncie rolę w Tonie Erdmann, w Anatomii Upadku i Strefie Interesów. W lutym za kreację w filmie Rose otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Zagrała też w głośnym hollywoodzkim filmie Projekt Hail Mary u boku Ryana Goslinga. Wkrótce zobaczymy ją też w komedii Digger Alejandro Inarritu. Hans Zischler wystąpił w ponad 200 filmach fabularnych i produkcjach telewizyjnych, w tym reżyserowanych przez legendarnych mistrzów kina, takich jak Jean-Luc Godard czy Wim Wenders. Jest także utalentowanym pisarzem i znawcą twórczości Thomasa Manna. No i w jego postać wcielił się w filmie Pawlikowskiego. Po dzisiejszej uroczystej premierze z udziałem twórców film wejdzie do kin 19 czerwca. Transformy to nowa inicjatywa na mapie warszawskiej kultury. Program poprowadzi nas od tańca współczesnego i teatru fizycznego po projekty interdyscyplinarne i eksperymentalne formy współczesnej sztuki. Dwa dni zabawy, podczas której spotkamy artystów z całej Polski. Będzie m.in. koncert Głuchej Orkiestry Perkusyjnej pod dyrekcją Huberta Zemlera. Będzie performance Joanny Pawlik, Spinanologia, czy trzygodzinne dźwiękowe warsztaty performatywne z Edką Jarząb. Już teraz zapraszamy 19 i 20 czerwca do Fortu Sokolnickiego w Warszawie. Wstęp będzie bezpłatny.
1: Magda Bauer, piękne dzięki. Słyszymy się o 12:00.
3: Dziękuję.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Dobre wibracje. Chilizet. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 5 minut po 11:00, tymczasem dobre wibracje w Chilizet, poniedziałkowe, a mimo wszystko dobre. Nowa płyta tygodnia, tę przed wami odkryję już za kilkanaście minut. Zostańcie koniecznie.
2: Dobre wibracje w Chilizet.

każdy z nas ma swoje ulubione piosenki na wyciszenie, na stres, piosenki, które pomagają w odpoczynku. Dziennikarka Andrea Curry niejaka zebrała dane od 1000 dorosłych Amerykanów oraz przeanalizowała 560 publicznych playlist w celu ustalenia, jacy wykonawcy, jakie gatunki muzyczne i właśnie jakie piosenki najczęściej pomagają w uspokojeniu nerwów. Wyniki tych badań są następujące. Apocalypse grupy Cigarettes After Sex, The Night We Met grupy Lord Huron, Sailor Song Gigi Perez. Te trzy piosenki znalazły się na większości przebadanych playlist, ale piosenką, która zdecydowanie wygrała, a przynajmniej wybiła się na liderkę, jeśli chodzi o te wspomniane badania, jest ten oto kawałek grupy Coldplay zatytułowany Sparks. Sparks najlepsze na stres według badań amerykańskich naukowców legendarnych. No to posłuchajmy.

piątek ukazała się długo oczekiwana nowa płyta amerykańskiej gwiazdy Olivii Rodrigo. No i ten właśnie album to od dziś nasza płyta tygodnia. Pierwsze z nim spotkanie mniej więcej za kwadrans. A teraz Nosowska i Błażej Król z piosenką Można. No to można zrobić głośniej, zdecydowanie.

0: autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Od poniedziałku do środy mocny. Mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

Filizet. To był rok 2021, kiedy 18-letnia wówczas amerykańska wokalistka Olivia Rodrigo wydała swój debiutancki album zatytułowany Sour. Płyta okazała się sukcesem, Olivia stała się jedną z najjaśniej świecących gwiazd młodego pokolenia i z tej pozycji właśnie 2 lata później wydała płytę numer 2. Album zatytułowany Guts. To był rok 2023. Mamy rok 2026 i mamy tym samym 3. studyjny album Olivii Rodrigo. Dziś mega gwiazdy pod każdą szerokością geograficzną. 23-letnia dziś wokalistka udowadnia, że no nie ma sobie równych wśród rówieśniczek, jeśli chodzi o ten kurs, jaki obrała ze swoją karierą. Już wyprzedaje stadiony, a no będzie chyba jeszcze lepiej. Nowy album zatytułowany You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Oczekiwany, przyjęty raczej entuzjastycznie. Mówię raczej, no bo to tak się zdarza i przyjmijmy to już jako normę, że kiedy dana płyta jest wyczekiwana, a artysta ma już pozycję tak dużą, jak mają aktualnie Olivia Rodrigo, no to te opinie dzielą się tak mniej więcej pół na pół. Jedni są rozczarowani, mówią, że Olivia Rodrigo już się skończyła, a inni wręcz przeciwnie, przewidują rozkwit jeszcze większej kariery tej amerykańskiej gwiazdy. Jak będzie, to się okaże. Na razie cieszmy się tą nową płytą artystki. Cieszyć nią będziemy się w tym tygodniu w Chili Z właśnie po 11:30. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivii Rodrigo. To jest nasza płyta tego tygodnia.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Purple. To od tej piosenki z nowej płyty Olivii Rodrigo zaczynamy tydzień spotkań z albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kolejne z nim spotkanie jutro mniej więcej o tej samej porze.

Jamie XX, Calvin Harris, Holly Humberstone i Blood Orange między innymi fantastycznie zagrają dla Was po południu w Chili Z. Tę godzinę dobrych wibracji to kończymy, zaś w towarzystwie Man I Trust. 10 minut pozostało do południa, tu Chili Z.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
4: Po reklamie.

0: Punktualnie w południe wchodzi ona, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Tym razem w operowym nastroju mity, gusła i zabobony, opowieści, które budują wspólnotę. Pod tym hasłem spotkamy się w tym roku na czwartej edycji Baltic Opera Festival w Trójmieście. Tomasz Konieczny, pomysłodawca, organizator, dyrektor artystyczny festiwalu światowej sławy Bass Baryton, podkreśla, że to wydarzenie nie jest zwykłym operowym przeglądem. Od początku stawia pytanie o sens opery we współczesnym świecie, a także odpowiedzialność sztuki wobec rzeczywistości. Oglądając nowoczesne inscenizacje dzieł sprzed lat, dotkniemy takich tematów jak tożsamość, ale też lęk, wspólnota i pamięć. W tym roku wypada 150. rocznica światowej prapremiery tetralogii Pierścieni Nibelunga Richarda Wagnera. W programie festiwalu jest więc Walkiria. Spektakl, który wpisze się w jubileuszowe obchody, będzie można zobaczyć 2 i 5 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. W tym samym miejscu festiwal zaprosi do świata opery najmłodszych, bo 1 lipca zobaczymy tutaj Złoto Renu w specjalnej wersji, nieco skróconej, z uproszczonymi dialogami, starannie dobranymi fragmentami muzyki Wagnera, no i oczywiście barwnymi kostiumami i scenografią. Ważnym punktem programu będzie też polska prapremiera sceniczna Polskiego Wesela Józefa Beera. To dzieło niezwykłe, balansujące pomiędzy operą, operetką, musicalem, jazzem i folklorem. Po raz pierwszy w historii doczeka się w Polsce pełnej inscenizacji scenicznej. Elżbiecie i Krzysztofowi Pendereckim poświęcony będzie koncert Sinfonietty Krakowi Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. A na finał recital wybitnej sopranistki Anet Fritsch z programem pieśni inspirowanych poezją Heinricha Heinego. Na początku lipca zapraszamy na Baltic Opera Festival do Trójmiasta. O nowych książkach dyskutujemy w poniedziałki w Nowym Teatrze w Warszawie. Dzisiaj to będzie powieść graficzna Kasi Babis. Autorka to polska rysowniczka, ilustratorka i aktywistka polityczna. Jej wiralowe komiksy celnie punktują problemy społeczne. Publikacja Guantanamo Voices, której była współautorką, znalazła się w zestawieniu najlepszych powieści graficznych 2020 roku według The New York Timesa. W książce zatytułowanej Okruchy, dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce, przedstawia ona własną drogę na tle zmieniających się polskich realiów, od buntowniczej nastolatki do świadomej politycznie aktywistki. Spotkanie z Kasią Babis właśnie wokół tej książki, premierowe dzisiaj o 19:00 w Nowym Teatrze w Warszawie. W ciągu ostatnich 20 lat wystawiał swoje prace w różnych miastach Ekwadoru i na świecie, w Paryżu, Barcelonie, Madrycie, Waszyngtonie i Nowym Jorku, gdzie obecnie mieszka i tworzy. Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki latynoamerykańskiej, tworzących w Stanach Zjednoczonych. Pablo Kawic przyjedzie do Lublina, do galerii Wirydarz z wystawą Reencounter, ponowne spotkanie. On sam mówi o swojej sztuce, że jest dla niego sposobem myślenia o świecie i nieustannie zmieniającą się mapą doświadczeń, a każdym dziełem chce zachęcać do empatycznego spojrzenia na rzeczywistość. Wernisaż wystawy już 19 czerwca. Zapraszamy o godzinie 18. Wystawa potrwa do 20 września.
0: A na kolejne w pogoni za kulturą w Chili Z zapraszamy o 13.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Jamie XX już za moment rozpocznie kolejną godzinę tych poniedziałkowych dobrych wibracji w Chili Z. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Zostańcie koniecznie Baddie on the Floor już teraz.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A na zegarze 4 minuty po południu.

Od początku czerwca pod Pałacem Kultury w Warszawie vis-a-vis Kinoteki działa letnie kino tejże Kinoteki. W tym tygodniu dwa bardzo ciekawe pokazy. W czwartek nominowany do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny głośny Sirat, jutro zaś Whiplash Damiena Chazella, późniejszego twórcy słynnego La La Land, film z Milesem Tellerem i J.K. Simmonsem w rolach głównych. Letnie kino Kinoteki działa od 21.30. To w czerwcu i w lipcu, w sierpniu pokazy zaczynać będą się o godzinę wcześniej. No i jak zwykle pozostaje nam życzyć sobie dobrej pogody. Dziś nieco deszczowo, by jutro było lepiej, oby nic z pokazu Whiplash pod Kinoteką w Warszawie nie pokrzyżowało planów.

Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące, że tak zacytuję klasyczkę. Tu akurat wspomnienia z niedawnego Orange Warsaw Festiwalu, to tam po raz pierwszy w Polsce zaprezentował się nam Blood Orange Devonti Hines ze swoimi przebojami i z materiałem ze swojej fantastycznej ubiegłorocznej płyty Essex Honey. To z niej właśnie za nami w Chili Z Mind Loaded, a przed nami już teraz piosenka, którą po raz pierwszy zagraliśmy dla Was w miniony piątek w ramach Chili Z Music Friday. Minęło właśnie 10 lat od premiery debiutanckiego albumu Piotra Zioły. To na tej płycie znalazła się piosenka zatytułowana Safari. No i właśnie po 10 latach Piotr postanowił do Safari wrócić. Nie sam, bo w duecie z Vito Bambino.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
2: Chillout. Nastaw się na chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC. TTC aplikacji i na TTC.eu.
3: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na tobie.
4: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
5: Po reklamie.

Do You Think About Me? Tak w Chili Z pytał Golden Vessel. 19 minut pozostało do 13. Przed 13 u nas jeszcze m.in. Tame Impala i Daria ze Śląska, a już teraz Holly Humberstone z ostatniej płyty z piosenką zatytułowaną Beauty Pageant.

Zanim jesienią Daria ze Śląska ruszy w trasę promującą jej ostatni album Halo, co jest grane, latem pojawi się na wielu waszych ulubionych festiwalach, między innymi na Openerze w Gdyni oraz na Poland Roku. Daria ze Śląska z numerem Taras. Za nami, przed nami Tame Impala. Ja już się z wami żegnam. Do jutra, do 10:00. Punktualnie o 13:00 przy mikrofonie, czyli Rafał Turowski. Dobrego popołudnia.

0: CZ. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Po reklamie.

0: Minuta po pierwszej, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Nazywana jest głosem pokolenia, a jej książki sprzedają się w milionach egzemplarzy. W Polsce też stały się bestsellerami. A to dlatego, że Melissa da Costa pisze o sprawach, które są doświadczeniem wielu z nas, nie moralizując i nie szokując. Jej bohaterowie uczą nas uważności i doceniania życia w zgodzie z naturą, a także bycia tu i teraz. Być może znacie książki, takie jak Cały ten błękit oraz Co przyniesie jutro. No i autorka pewnie opowie o nich podczas spotkania, na które zapraszamy Was już w tym tygodniu w Warszawie. Jedyne spotkanie z pisarką w Polsce będzie miało miejsce 17 czerwca o 19 w kinie Atlantic. Wstęp jest wolny. Pisarz, scenarzysta, reżyser to tytuł przeglądu poświęconego Tadeuszowi Konwickiemu. W krakowskim kinie Agrafka już niedługo obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin jednego z najbardziej niepowtarzalnych twórców polskiej kultury XX wieku. W przeglądzie znajdzie się 5 filmów, w których Konwicki połączył swoje umiejętności pisarskie jako scenarzysta z niezwykłym reżyserskim spojrzeniem na rzeczywistość. To Ostatni dzień lata, Salto, Jak daleko stąd, jak blisko, Dolina Issy i Lawa. Na przegląd zapraszamy do kina Agrafka w Krakowie od 22 do 26 czerwca. Zostajemy jeszcze na moment w Krakowie, żeby przypomnieć Wam o wystawie, którą wciąż jeszcze można odwiedzać w Domu pod Krzyżem. To jest jeden z oddziałów Muzeum Krakowa i teraz właściwie przysłuchujemy się tutaj miastu, bo chodzi o wystawę, na której dźwięk gra pierwsze skrzypce. Jak brzmiał Kraków kiedyś, jak brzmi dziś, tego dowiadujemy się na ekspozycji, której specjalnym elementem jest instalacja dźwiękowa autorstwa Marcina Dymitera. To dzięki niej zanurzamy się w przeszłość miasta i odgłosy miejskiego życia. W najbliższą środę zaplanowano inkluzywne oprowadzanie kuratorskie po wystawie z pomocami sensorycznymi i elementami audiodeskrypcji. Będzie możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, a to spotkanie poprowadzi Monika Widzicka. Zapraszamy 17 czerwca o 16, a na wystawę przez całe lato.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 15 czerwca, dzień dobry. Dzisiejsza data, dzisiejszy dzień to są różne święta. Niektóre ciekawe, jak na przykład Święto Homara czy Dzień Fotografowania Przyrody. A inne bardzo pożyteczne, jak na przykład dzień dogoterapii.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: I do tego święta wrócimy już za kilkanaście minut. 4 po pierwszej, dzień dobry, Lola Yang.

10 minut po pierwszej to Remy Wolf. Nie będzie o wilkach, będzie o psach, ponieważ dzisiaj, jako się rzekło, Światowy Dzień Dogoterapii. No i z tej okazji Polska Agencja Prasowa rozmawia z behawiorystą panem Jackiem Gałuszką, który zaznacza, że dogoterapia nie jest samodzielną metodą leczenia i nie powinna być traktowana jako coś zastępczego dla opieki medycznej czy też rehabilitacji, ale jednak skutecznie wspiera inne formy terapii i pomaga pacjentom odzyskać motywację do działania. Mówiąc najkrócej, pies pomaga zmotywować człowieka do wykonywania czynności, które są elementem terapii lub do rehabilitacji. Szczególnie dobrze podkreśla Jacek Gałuszka, widać to podczas pracy z dziećmi. Zwierzę nie ocenia, nie krytykuje, nie poprawia błędów, dzięki czemu pomaga przełamywać stres związany na przykład z nauką czytania czy ćwiczeniami logopedycznymi. Osoby po udarach czy urazach często chętniej wykonują swoje ćwiczenia, gdy wiążą się one z kontaktem ze zwierzęciem. Człowiek zrobi często dla psa więcej albo coś, czego wcześniej nie chciał zrobić dla lekarza, dla rodzica czy dla rehabilitanta. Oczywiście korzyści

0: Honey, czyli Johan ze Szwecji sprzed 11 już lat, Sunday. 21 minut po godzinie pierwszej, Monday. Dzisiaj Osterboy tęskno za chwilkę, a później namówię was do spakowania walizki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
3: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
16: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Po reklamie.

Po 33 latach przerwy do Łomży powróciła kolej. No i na przykład można pociągiem pojechać na wkrótce rozpoczynający się festiwal teatralny Walizka. Cóż za koincydencja. Gorąco polecam, festiwal prestiżowy, mający swoją historię. No i kilka dni naprawdę wspaniałej zabawy, z której ucieszą się nie tylko wasi najmłodsi widzowie. Od 26 do 28 czerwca tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Obok spektakli konkursowych i z kraju, i za granicą oczywiście, wydarzenia plenerowe, spektakle z twórcami i Off Moje Miasto, które to Moje Miasto zaprosi i mieszkańców, i gości do wspólnego odkrywania przestrzeni teatru w przestrzeniach miejskich. Obok teatrów polskich, a Polska stoi teatrami dziecięcymi i lalkowymi, przyjadą goście m.in. z Kanady, z Hiszpanii, z Czech, ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Królestwa Niderlandów oraz z Estonii, żeby już nie używać słów m.in. Zwracam waszą uwagę na Walizkę. Od 25 do 28 czerwca w znów mającej kolej Łomży.

Stach Buchowski, Kiwi w Czyli Z za 13 minut, godzina długa. Przed 14 jeszcze Barry Can't Swim i Audrey Hobart, która to Audrey zaśpiewa już teraz, że w życiu wcale nie jest tak jak w serialu Sex and the City.

0: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, teraz Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Spektakl inspirowany filmem Podwójne życie Weroniki oraz powieścią Pokój Wilhelma Tove Ditlevsen wyreżyseruje w Teatrze Wybrzeża Ewelina Marciniak. Scena właśnie ogłosiła casting dla kobiet, które będą chciały współtworzyć chór w przedstawieniu. Profesjonalne wykształcenie wokalne nie jest wymagane, zależy nam przede wszystkim na autentycznym, współczesnym brzmieniu oraz muzykalności, zaznacza teatr. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Przypominamy o kongresie i festiwalu psychologicznym Remind we Wrocławiu. Zacznie się już za tydzień, 22 czerwca. Niezwykle ciekawy program obejmuje panele i spotkania, rozmowy, no i wydarzenia, podczas których będziemy się wspólnie poznawać i po prostu dobrze bawić. Wszystko po to, żeby dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z odkryć współczesnej psychologii. Specjalnie opracowana część programu, w tym plenerowe miasteczko, adresowana jest do młodych uczestników. Część gości zaproszono także z myślą o tej publiczności.
3: Zaprosiliśmy takich influencerów, którzy są właśnie bardzo poprawni, jeśli chodzi o wiedzę, i wiemy, że na tej rzetelności bazują i że ta rzetelność jest ich wyznacznikiem. I uznaliśmy, że jak tych influencerów, którzy pomogą nam propagować tą wiedzę, już na tyle zarazimy tą ideą, że będą chcieli się na dłużej zaangażować, to już od kolejnego roku, mam nadzieję, będziemy zapraszać, żeby kształcić. Żeby odważnie, żeby kształcić, żeby przekonywać, że warto tę wiedzę zdobywać. I jeżeli propagujemy treści psychologiczne w internecie, to żeby brać za nie odpowiedzialność.
2: To bardzo ważne. O wszystkim w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak mówiła Ewa Ger z Uniwersytetu SWPS, organizatorka Remind. Całą rozmowę znajdziecie w podcaście na naszej stronie, czyli ZPL. A my zapraszamy do Wrocławia od 22 czerwca. Jana, to jest takie wydarzenie, na które co roku zapraszamy Was w Warszawie, w czerwcu właśnie. Imieniny Jana Kochanowskiego w tym roku 27 czerwca. Nie zabraknie stałych punktów programu. Jak zawsze będzie mecz poetycki, pieśń świętojańska o Sobótce, tym razem z udziałem Brodki, dancing pod gwiazdami, to z kolektywem Tęgie Chłopy, spektakl, warsztaty dla najmłodszych czytelników. Wszystko to w Ogrodzie Krasińskim, gdzie jak zawsze pojawią się stoiska kilkudziesięciu wydawnictw. To będzie więc okazja do spotkań z ulubionymi pisarkami i pisarzami, a bohaterem tegorocznego pikniku i imienin Jana Kochanowskiego będzie Bolesław Prus. Zapraszamy już teraz. Program jest już opublikowany i na stronie wydarzenia znajdziecie go bez trudu.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 1979 rok, wspomnimy dzisiaj w audycji Past Perfect, to za mniej więcej pół godziny. A już za chwilę o tym, że zdumiewająco dużo czasu spędzamy w sieci. Streets It's Calling Ezra Collective rozpoczyna.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Te godzina naszego spotkania. Później Cat Burns.

Okay.

10 po drugiej powstało bardzo duże badanie przeprowadzone przez firmę Norstat. Na początku kwietnia tego roku wzięło w nim udział ponad 20 tysięcy użytkowników internetu z 20 krajów. I mamy oto wyniki dotyczące kraju naszego. Proszę wygodnie usiąść i się nastawić na chill out, bo to, co powiem, no może być dotkliwe. Wyobraźmy sobie Kowalskiego albo Kowalską, przeciętnego Polaka. Przeciętny Polak żyje 79 lat. I z tych 79 lat Kowalski spędzi w internecie 26 lat, miesiąc i 26 dni. I to o 2 lata i 8 miesięcy dłużej niż wynikało z takiego samego badania przeprowadzonego przed 4 laty. Polacy oddają

0: pojawiających się obaw o bezpieczeństwo w sieci, wyjątkowo chętnie jesteśmy otwarci, jeśli chodzi o udostępnianie naszych danych osobowych. 81% Polaków podaje online swoje pełne imię i nazwisko, 72% datę urodzenia, pełen adres zamieszkania, stan cywilny. No i może jeszcze jedno, 27% ankietowanych nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do internetu. No to może przypomnę, w ciągu 79 lat przeciętnego życia w naszym kraju Kowalski, Kowalska spędzą w internecie 26 lat, miesiąc i 26 dni.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: A Kilo, czyli Z w poniedziałkowe popołudnie. 22 minuty po godzinie drugiej. Za chwilkę Her, a później w Past Perfect wspomnienie 1979 roku.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

1979 rok dzisiaj wspominamy w Past Perfect. Tragiczne powodzie na Mazowszu najpierw, a później na Dolnym Śląsku nas wówczas nawiedziły. Po raz pierwszy jako papież ojczyznę odwiedza Jan Paweł II. Na ekrany kin wchodzi blaszany bębenek, Rocky, dwójka, a na Broadwayu pojawia się jeden z musicali wszechczasów, czyli Her. Na brytyjskiej liście przebojów Ring My Bell, Annie the Word na pierwszym, Sunday Go, Blondie na drugim, Dance Away, Roxy Music na trzecim, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire na miejscu czwartym. Dzisiaj utwór z miejsca dziewiątego, temat z filmu The Deer Hunter. To jest jeden z najważniejszych filmów o wojnie w Wietnamie. Shadows nagrali wersję nie jako pierwsi, bo pierwszy był John Williams, a ich utwór znalazł się na albumie Strings of Hits, no i dotarł nawet do pierwszego miejsca na liście przebojów w Holandii. Jak to zabrzmi dzisiaj?

temat z filmu The Deer Hunter, Shadows, wspomnienia 1979 roku. 78. Jutro o tej samej porze, 23 minuty zostały do trzeciej, a to jest we własnej osobie Maverick Sabre.

Ależ rozbrykane. Sissy Disco i Manuel Darquart za 14 minut. Trzecia, Touch the Vibe. To może dwa słowa autopromocji, jeśli pozwolicie. Koniecznie zawiążcie supełek na chustce do nosa. Jak ktoś woli, to może ustawić budzik w komórce. W najbliższy czwartek o 6 po południu live session, na którym wystąpi Paula Roma. Bądźcie z nami koniecznie i polecam także w najbliższą sobotę studio plenerowe z wyjątkowego miejsca, jakim jest Muzeum Plakatu w Stołecznym w Wilanowie. Zapraszam w imieniu autorek Magdy Bauer i Kasi Kozak.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Trzecia się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Fotografia i muzyka, architektura, sztuka, społeczeństwo, my i świat, który dzielimy z innymi istotami. Takie relacje śledzić będziemy już w tym tygodniu w Łodzi na 25. edycji Fotofestiwalu. Wydarzenie oficjalnie startuje już w czwartek.
3: Fotofestiwal zaczyna w pewnym sensie sezon festiwali miejskich w Łodzi. Także odkrywamy nie tylko nowe przestrzenie postindustrialne w Łodzi, ale piękne łódzkie parki i w tym roku drugim centrum festiwalowym będzie oto wspaniały Pałac Bidermana. W tym pałacu odbędzie się na trzech piętrach festiwalu kilka wystaw, ale też zanimowany będzie cały park. Będą odbywać się tam koncerty, wydarzenia muzyczne, performatywne.
2: Mówi Krzysztof Cendrowicz z zespołu programowego Fotofestiwalu.
3: W tym roku bohaterami festiwalu będą zwierzęta, ale zwierzęta w kontekście takim, że są w pewnym sensie odbiciem również człowieczeństwa i tego, jak wygląda aktualnie kontekst społeczny. Więc jest to bardzo krytyczna wystawa. Zaprosiliśmy do wystawy 9 artystów z różnych kontynentów. Chcemy przywrócić tą bardzo ważną dyskusję na temat naszego miejsca w ekosystemie, na naszej planecie.
2: Pierwsze wernisaże już w środę w galerii Koncept. Prace Adriana Chmielewskiego. Eclipse to fascynujący zapis alternatywnej kultury muzycznej. Tego samego dnia w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wernisaż wystawy Dada Zoo i Igora Omuleckiego. Tutaj artysta przygląda się temu, jak motywy zwierzęce powracają w naszej codzienności jako tematy, obiekty, ślady i znaki. I 18 czerwca wielkie otwarcie w Art Inkubatorze w Łodzi i w Fuzji. I tutaj wielokanałowy performance audiowizualny w wykonaniu Hani Rani i Sergiona Konwracha. To jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji. Wieczór zwieńczą DJ-skie sety. Inauguracja to oczywiście również moment otwarcia wystaw programu głównego i otwartego. Sztuka o bliskości, która pojawia się nagle i zostaje w człowieku na długo. Tak o swojej nowej sztuce pisze Teatr Warszawy. Przed wschodem, przed zachodem w reżyserii Adama Sajnuka to historia zapożyczona ze znanego filmu, ale zaadoptowana na polską scenę.
4: Historia nasza, podobnie jak w scenariuszu filmowym, dotyczy spotkania dwojga młodych ludzi, którzy spędzają jedną noc w Wiedniu i tam się poznają i prowadzą bardzo wielowątkową rozmowę. Takie coś też w teatrze funkcjonuje.
2: Tę rozmowę poprowadzą na scenie Monika Markowska i Robert Mróz. Mamy dla Was zaproszenia podwójne na najbliższe spektakle 19 czerwca o 18 i 20.30, a także 24 czerwca też o 18 i 20.30. W sprawie zaproszeń można już teraz pisać na adres kultura@czyliz.pl. Na koniec jeszcze nowa książka, o której podyskutujemy dzisiaj w Nowym Teatrze. Co poniedziałek odbywają się tutaj takie spotkania, a dzisiaj powieść graficzna Kasi Babis. Autorka to polska rysowniczka, ilustratorka i aktywistka polityczna. Jej wiralowe komiksy celnie punktują problemy społeczne i śledzą je tysiące internautów. W książce zatytułowanej Okruchy. Dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce Babis przedstawia własną drogę na tle zmieniających się polskich realiów. Od buntowniczej nastolatki do świadomej politycznie aktywistki. Spotkanie z Kasią Babis dzisiaj o 19 w Nowym Teatrze.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Jutro pogodnie będzie na zachodzie i na Śląsku, a także na krańcach południowo-wschodnich, poza tym pochmurno i w wielu miejscach deszczowo, szczególnie będzie padać na Białostoczyźnie, Suwalszczyźnie, na Warmii i na Pomorzu Środkowym. 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, 22 w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej jutro we Wrocławiu i Opolu, 23 stopnie.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: No cóż, mamy ostatni tydzień wiosny, no więc pogodę mamy wiosenną. Czyli wszystko się zgadza. 5 minut po godzinie 15. Za moment zabieram Was na Śląska, za mniej więcej pół godziny konkurs taki popołudniowy.
1: Na chillaucie w Chillizet.

Zwracam Waszą uwagę na fantastyczną piątą edycję festiwalu Mikrowypraw Kierunek GZM, która obejmie wszystkie 41 miast i gmin, które tworzą górnośląsko-zagłębiowską metropolię. Ten festiwal od 26 do 28 czerwca, oczywiście mogą w nim brać udział absolutnie wszyscy, nie tylko Ślązacy i Zagłębiacy. W programie zaplanowano, uwaga, 265 wycieczek, a także 4 wydarzenia specjalne. No, o wszystkich wycieczkach nie miałbym jak powiedzieć, ale one będą podzielone tematycznie. Obejmą architekturę, dziedzictwo przemysłowe, historię, przyrodę, technikę, spacery fotograficzne czy wycieczki rowerowe oraz wodne. Program tegorocznej edycji obejmie też wyprawy do obiektów, które są na co dzień niedostępne. Na przykład zwiedzanie zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie, nocny spacer fabularyzowany Upiory w ruinach Teatru Wiktoria w Gliwicach, czy wizyta w porcie lotniczym w Pyrzowicach. Dalej, zwiedzanie kopalni Ludwik w Zambrzu, wyprawa do dawnego kompleksu pałacowego Mały Wesar w Świerklańcu. W Sosnowcu uczestnicy będą mogli wziąć udział

0: Kerani, Destin Conrad i Child of Nines. Tak, gramy to w poniedziałkowe popołudnie, 21 minut po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy wkrótce wybiera się na urlop, ale w tym tygodniu jeszcze szansa na zdobycie nagród. No więc namawiam Was na wzięcie udziału w tymże konkursie. Na antenie już za kilka minut.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
3: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Po reklamie.

Markus Hajwicz, czyli Z, 28 minut do godziny 4. Konkurs taki popołudniowy zarządzam teraz na antenie. Seal Soul 2, Hiszpania City Break, 20 pomysłów na weekendy pełne wrażeń. Przewodnik zupełnie analogowy, książkowy od pani Maji Opałki z mnóstwem informacji praktycznych oraz zdjęć. To jest zestaw nagród w dzisiejszym konkursie. Dzwonimy pod 321-321-500, chcąc wziąć w nim udział. Mamy jak zawsze trzy kategorie i trzy pytania. Czytam kategorie, wybieramy jedną z nich, czytam pytanie i trzy odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna. No właśnie te wskazujemy. Kto chętny? 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: 25 do 4. Kamil jest z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: No właśnie, bo Kamil tutaj w rozmowie przed anteną tam zawahał się, czy jeśli wygra. Znaczy, to jest taki konkurs, słuchajcie, jeden z niewielu nieopresyjnych, w których zawsze jest nagroda. To choćby na pamiątkę naszej rozmowy. A poza tym wszystkim nam zależy, żebyśmy w tym konkursie wygrali. No, że Kamil dzwoni po raz pierwszy, więc tym mocniej do konkursu, więc tym mocniej trzymamy kciuki. To tytułem wytłumaczenia. Czy Hiszpania to są twoje strony, Kamilu?
2: Hiszpania, szczerze mówiąc, to nie są moje strony, ale spróbuję odpowiedzieć.
1: No to mam dzisiaj przewodnik, więc jakby wiesz. Hiszpania City Break od pani Mai Opałki. Dorzucam ci fajną płytę Sila Soutu. No dobrze. Kamilu, są trzy kategorie zawsze. Przeczytam ci ich nazwy. Cała trudność tego konkursu polega na tym, że nazwy kategorii mają się wprost, ale nie zawsze. Do treści pytania. No i tutaj słuchacze mają zwykle największą, że tak powiem, rozkminę, ale jestem pewien, że damy radę. Kategorie, które przygotowałem na dzisiaj dla ciebie, to są kategoria funkcyjna, kategoria chmiel i kategoria na D. Wybierasz sobie jedną, czytam pytanie w niej ukryte, trzy odpowiedzi, wskazujesz tę poprawną.
2: Jasne. Funkcyjna, chmiel i kategoria na D. Już widzę, mamy pierwszy trudny wybór.
1: Tak, to jest najtrudniejszy wybór w tym konkursie.
2: Niech będzie chmiel.
1: Dobra. Będę cię pytał, Kamilu, o babcia chmiela.
2: Czyli, babcia chmiel, kojarzę.
1: Tak, czyli Jerzy Henryk Chmielewski, autor kultowych, legendarnych przygód, komiksów z Tytusem. Zresztą syn babcia chmiela, pan Artur Chmielewski, napisał nowe przygody Tytusa, ale będę pytał o te stare. A właściwie będę cię pytał o samego Tytusa i o jego, że tak powiem, dowód osobisty, a raczej paszport. Pytanie jest co prawda trudne, ale spróbujmy dać sobie radę. Otóż zapytam cię, Kamilu, gdzie leży Trapezfik? Trapezfik to są rodzinne strony Tytusa Dezo. On w tym Trapezfiku bywał, tam między innymi odwiedzał babcię Hopsasę, czy też stryja Bzofika. No więc Trapezfik leży A. w Afryce Środkowej, czy też B. między Brazylią a Peru, a może C. w Puszczy Równikowej w okolicach Indonezji. Chociaż nie wiem, czy to jest takie trudne pytanie.
2: Trapezfik. Jakbyś jeszcze raz mógł powtórzyć te odpowiedzi.
1: Afryka Środkowa, między Brazylią a Peru, czy Puszcza Równikowa w Azji, w okolicach Indonezji?
2: Wydaje mi się, że to będzie Afryka.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Tak, to mówiąc o tym, że konkurs jest trudny, utrudniłem konkurs jednocześnie, bo pytanie było jednak łatwe. Okej. Dobra, super, mamy to. No widzisz, to nie taki diabeł straszny, jak go malują.
2: Przeżyłem. Bardzo się cieszę w takim razie, ale pierwszy raz udało mi się dodzwonić do mojej ulubionej stacji radiowej. Także chciałbym przy okazji pozdrowić ciebie i wszystkich słuchaczy.
1: Odwzajemniam. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Dzięki i dobrego popołudnia. Cześć, cześć.
2: Cześć.
0: Nastaw się. Na Chillout. Chillizet.

Książę tego wszystkiego. Georgia Smith, czyli Z, w poniedziałkowe popołudnie na 11 minut przed godziną czwartą. Od 16 na chillout będzie Was nastawiał Kuba Lachowicz. Ja pięknie dziękuję za to popołudnie. Rafał Turowski. Do jutra.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram ja. Jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

0: Stilizet. Pogoda.
1: Deszczowe chmury krążą nad Polską. Do końca dnia spodziewamy się opadów, szczególnie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Tutaj tych opadów spadnie najwięcej. Jeżeli chodzi o wtorek, ten również deszczowy, szczególnie na północy. Więcej przyjaśnień u naszych słuchaczy na zachodzie kraju. Termometry pokażą do 22 stopni w okolicach Krakowa, ale i na Śląsku, 18 w centrum, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tutaj do 15.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, w poniedziałek, minuta po 16:00. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z. My tutaj razem odpoczywamy, razem nastawiamy się na chill out. Odessa, Yellow House, Heavy Air ode mnie na początek.
0: W międzyczasie w Chili Z.

że dyrektorką artystyczną tego koncertu została Natalia Kukulska, no to może być to coś niesamowitego, zwłaszcza, że obok niej na scenie wystąpią między innymi Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Jakub Józef Orliński, Ralf Kamiński czy Anna Maria Jopek. Kulminacyjnym wydarzeniem Malta Festiwalu będzie polska odsłona projektu oczywiście australijskiego, którego poprzednie wersje prezentowano w Londynie, Nowym Jorku czy Wiedniu. Chodzi o spektakl The Second Woman. Dużo o tym mówiliśmy. To jest spektakl, w którym aktorka powtarza tę samą scenę 100 razy, za każdym razem z innym partnerem, i widzowie mogą przychodzić, wychodzić w dowolnym momencie, wracać do spektaklu albo zostać na dłużej. I w roli głównej występuje kochana, wspaniała Magdalena Cielecka. Ale z takich wydarzeń jeszcze, na których warto się zatrzymać, cykl Kino Kobiet w Parku Starego Browaru. To tam wieczorne seanse filmów, a później spotkania między innymi z Agatą Buzek, Agnieszką Grochowską, Anitą Sokołowską, Wojciechem Smarzowskim, Katarzyną Herman czy Tolą Jasionowską. Wszystkie projekcje, wstęp na wszystkie projekcje jest wolny i nie obowiązują żadne wejściówki. Kulminacyjnym punktem programu będzie noc z 23 na 24 czerwca nad Wartą, od zmierzchu aż do świtu. Tam będziemy celebrować noc świętojańską, czyli tradycyjne święto. A zwłaszcza, że oprawa muzyczna będzie nie byle jaka, bo pieśń Nocy Letniej, Peszek i Wąsik grają Kochanowskiego i to będzie koncert Marii Peszek i Bartka Wąsika, którzy zaprezentują nam nowe interpretacje pieśni świętojańskiej o Sobótce samego Kochanowskiego właśnie. 21-28 czerwca Poznań, wtedy właśnie Malta Festival. A u nas teraz niedosyt. Lepszy niedosyt niż przesyt. Zalia, Ignacy w Chili Z.

0: Come on, baby. I could get used to this. Jesse Ware в Чилизет. Wspaniała Jesse Ware ze wspaniałej płyty, najnowszej. To za nami. I could get used to this. No mogłabym się do tego przyzwyczaić. No my chyba się przyzwyczailiśmy do cen kawy na mieście. 2,40 euro. To według analizy przyjaciół kawy średnia cena za espresso w Warszawie. Przedstawiciele europejskiej sieci sklepów przeanalizowali cenę tego samego napoju w 28 europejskich stolicach i ta analiza wykazała, że Warszawa znalazła się mniej więcej po środku tego zestawienia. Średnia cena espresso na mieście wynosi około 50 groszy więcej niż w Warszawie. Kawy z mlekiem są natomiast znacznie droższe, natomiast szczególnie w Warszawie. W przypadku cappuccino jest to 52%, w przypadku latte 69%. Czyli średnia cena espresso w Warszawie 2,40 euro i Warszawa w ten sposób nieco poniżej średniej europejskich stolic.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Po reklamie.

0: Material Lover w Chili Z. 22 minuty i będzie 17. To teraz będzie o obrazie, który przez dekady wisiał w prywatnej kolekcji z dala od oczu miłośników malarstwa i historyków sztuki. Teraz trzecia wersja słynnej japonki Pankiewicza trafia na aukcję z wyceną do 20 milionów złotych. I to jest ostatnia okazja, żeby zobaczyć ją na żywo. W skrócie. Kobieta stoi tyłem, w dłoni trzyma takie lusterko, w którym odbija się jej twarz. I to jest, myślę, najprostszy opis tego obrazu, który od stu kilkunastu lat tkwi w polskiej świadomości artystycznej jak... jak taki symbol tego, co jest niewidoczne pod powierzchnią, ale decydujące o tym, co widać. Japonka, która ma trzy wersje. Pierwszą rzeczą, której nie widziały pokolenia uczniów rozpoznających Japonkę z podręczników, jest fakt, że obraz istnieje właśnie w kilku wariantach. Pankiewicz podjął motyw trzykrotnie. Wersja z krakowskiego Muzeum Narodowego, ta z kolekcji Feliksa Mangi-Jasińskiego, to płótno z podręczników i reprodukcji, z parawanem, z japońskimi konturami obok figury i bez lustra. Druga wersja zaginęła i znamy ją wyłącznie z czarno-białej fotografii, na której Wanda spogląda w lustro zawieszone na ścianie, a trzecia wersja przez ponad 20 lat spoczywała w prywatnych zbiorach, niewystawiana, niekomentowana i nieobecna w obiegu. I właśnie tę trzecią wersję można zobaczyć bezpłatnie w Warszawie, konkretnie przy pięknej 1A i tylko do 18 czerwca, bo właśnie wtedy trafi na czerwcową akcję Desa Unicum z estymacją od 12 do 20 milionów złotych. I myślę, że to jest ciekawa w ogóle historia, bo Desa Unicum deklaruje, że badania nad obrazem wciąż trwają, kwestie autentyczności i miejsca w chronologii twórczości Pankiewicza wymagają dalszej weryfikacji, to nieuniknione przy dziele tej klasy. Cytuję. Historia sztuki rzadko bywa prosta, a Japonka ma już udowodnione, że potrafi istnieć w kilku wersjach naraz. Wystawa jest otwarta, bezpłatna. Jest to ostatnia okazja, żeby obejrzeć ten obraz poza prywatną kolekcją, do której niezależnie od tego, kto ile za nią zapłaci, tak czy inaczej po prostu wróci. Zagrajmy teraz nowość Piotra Zioły, Vito Bambino i numer wam doskonale znany, Safari Piotra Zioły właśnie, ale jest w nowej wersji, właśnie z Vito. I proponuję ten numer teraz, polecam dać głośniej, bo to będzie piękne. 19 minut i będzie 17, tak wam gramy w poniedziałek w Chili Z.
1: Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach.

Olivia Rodrigo w piątek wydała swój zupełnie nowy album i z niego zagrałem przed momentem numer Drop Dead. W Chili Z to za nami 11 minut i będzie 17. To teraz człowiek, którego miał bardzo dobrego czuja, powiedzmy, do duetów, Carlos Santana, który równo 27 lat temu zaprosił na płytę Supernatural bardzo młodych i zdolnych muzyków. I to był album, który... No, trochę zmienił rzeczywistość albumów z duetami, bo rzeczywiście było to przełomowe. A tam między innymi chyba przede wszystkim słynne Corazon Espinado. To z grupą Mana, albo drugim największym przebojem, myślę, było Smooth. To akurat była piosenka z Robem Thomasem, pamiętacie? Wiadomo. Love of My Life śpiewał Santana razem z Dave Matthews Band. To też było piękne. Ale to nie wszystko, bo jeszcze było Into the Night z człowiekiem z Nickelback, Chad Kruger się nazywał. Była też Dido, to był jedyny singiel wydany w Polsce. Był duet ze Stevenem Tylerem z Aerosmith. Czy była debiutująca wtedy Amerykanka Michelle Branch. Swoją drogą ją to akurat Carlos Santana tak bardzo polubił, że zaprosił do współpracy przy aż dwóch singlach. Natomiast polecam wam cały album i zapewniam, że mimo upływu lat, już, no jak powiedziałem, 27 w tej chwili, to i tak wraca się do tego świetnie. A ja wam dzisiaj zagram znaną doskonale Marie Marie, to z Wyclefem Jean z grupy Fugees. Santana 27 lat temu wydał swój 18 album zatytułowany Supernatural.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuj.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Jeżeli jesteście w tej chwili na północy Polski i u was nie pada, jeszcze nie padało, no to będzie padało w najbliższych godzinach. Północ Polski pod chmurami, z których spadnie deszcz. W nocy będzie podobnie, do tego chłodno, bo tylko 9 stopni na północy i na zachodzie kraju, 10 w centrum, do 13 na Podkarpaciu tej nocy. Jeżeli chodzi o wtorek, ten również deszczowy, więcej przejaśnień na południu i na zachodzie Polski.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
2: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Ale niech deszcz nam nie zepsuje humoru. Nie, na to nie pozwolimy. 2:00 po 17:00, Jakub Lachowicz przy mikrofonie. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zagrajmy. Billie Eilish w naszej muzycznej kolejce Paula Roma. Z Paulą Romą też będzie ważne ogłoszenie, więc polecam zostać.
2: W międzyczasie w Chili Z.

wysłała życzenie. Paula Roma, która mówiła tutaj w studiu, czyli Z, że takie życzenie trzeba wysłać głośno. Wtedy ponoć zadziała. Paula Roma w czwartek w Chili Z Live Session, to o 18:00. Paula Roma zaśpiewa dla Was na żywo pewnie między innymi życzenie o miłości. To będzie coś. Już teraz Was zapraszam. 11 minut po 17:00 dostaliśmy nowy dokumentalny serial, który jest postscriptum do Michaela, który powstał z udziałem rodziny Jacksonów. To jest dokumentalny miniserial Nicka Greena, który składa się z archiwalnych materiałów relacjonujących głośny proces, ale przede wszystkim z rozmów ze świadkami i uczestnikami tamtych wydarzeń. Nie ma w nim, no, co chyba oczywiste, rodziny Jacksonów, bo rodzina przedstawiła swoją wersję w filmie Michael, gdzie w tytułowego bohatera wcielił się Jafar Jackson, czyli syn starszego brata Michaela Jeremiah. To jest obraz, w której oskarżenia o pedofilię wobec Michaela się nie pojawiają. Nie pojawiają się w nim również najmłodsza z rodzeństwa, czyli Janet Jackson, która od lat trzyma się z daleka od tej rodziny. Zresztą tej samej rodziny, która zainwestowała w produkcję filmu i zarobiła na tym kolosalne pieniądze, bo Michael do tej pory przyniósł w kinach 900 milionów dolarów, a wciąż jest wyświetlany, więc ten wynik na pewno poprawi. Nawet dzieci Michaela są podzielone, bo najstarszy, czyli Prince, jest jednym z koproducentów filmu, a Biggie i Paris nie mają z tym nic wspólnego. Ponoć sprawa zarzutów o pedofilię ma się znaleźć w kontynuacji Michaela, ale czy się znajdzie, tego nie wiemy. W tej sytuacji Michael Jackson werdykt, bo o tym dokumencie mówię, dopowiada brakującą część historii. I główną część tego obrazu stanowi relacja z procesu w sądzie w kalifornijskim mieście Santa Maria. W jego trakcie Jacksonowi postawiono 10 zarzutów wtedy i serial opiera się na relacjach uczestników wydarzeń, bo jest i prokurator, i prawnik rodziny Jacksonów, i dziennikarka, która zajmowała się Jacksonem od lat 90., ale również dziennikarz sądowy i szef ochrony piosenkarza. Są tu również były przyjaciele rodziny Jacksonów, dwie członkinie ławy przysięgłych, fanka, która codziennie stała przed sądem, czy brytyjski dziennikarz.

0: kelnerką. On przyszedł do restauracji, w której ona pracowała. Zakochali się w sobie i stworzyli zespół. Jeden z najważniejszych zespołów popowych, Annie Lennox i Dave Stewart. Połączyła ich muzyka, później było coraz bliżej, jak się okazało, no powiedzmy postanowili się zbliżyć do siebie aż za bardzo i ten związek rozbił także zespół Eurythmics. Swoją drogą, tak teraz siedziałem, słuchałem i pomyślałem sobie, że to musi być bardzo trudne stworzyć taki numer, bo dla nas to zwykła piosenka, po prostu ładnie zaśpiewana, dobrze wyprodukowana, ale wyobraźcie sobie, ile elementów składa się na taki utwór słowno-muzyczny. Czasami mam takie myśli, że tam siedzę i mówię sobie, słaba piosenka albo nudna, a z drugiej strony weź i nagraj dobrą, sprzedaj, zagraj w radiu, zachwyć słuchaczy. No, to jest sztuka. 25 minut po 17, za moment Black Coffee, czarna kawa. To jeszcze chyba ostatnia okazja dla pracujących. Chyba, że ktoś idzie na nocną zmianę, no to jeszcze spokojnie. A chwilę później Teddy Swims. Teddy Swims, który niebawem przyjedzie do Polski, ale o tym opowiadamy wam co czwartek w festiwalowym rozkładzie jazdy. Swoją drogą w tym tygodniu Bartek Winczewski przekazuje wam zaproszenie na letnie brzmienia, więc proszę słuchać, czyli za cały czas.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
4: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowy po elektroniczny pop, soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Macie Kulewicz, gorąco zapraszam.
3: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
6: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

The Swims Need You More. Piękne to było. 21 minut i będzie 18. Jak Polacy widzą samych siebie? Najnowsze badanie CBOS pokazuje, że aż 92% ankietowanych potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla typowego Polaka. Z tego właśnie sondażu, który jest interesującym obrazem społeczeństwa, wynika, że dla najliczniejszej grupy badanych, bo aż 30%, naszą najważniejszą zaletą jest pracowitość. Dwa razy rzadziej dostrzegamy takie swoje cechy jak malkontenctwo, brak poczucia humoru czy smutek. Jeszcze rzadziej widzimy siebie jako dbających o dobro ojczyzny, patriotów, którym interes własnego kraju nie jest obojętny. Jeszcze mniej, bo 4% zakreśliło, że jesteśmy inteligentni, wykształceni, mądrzy, zdolni i utalentowani. Niezwykle rzadko oceniamy, że mamy poczucie humoru, jesteśmy radośni albo pogodni. A wady, te obok malkontenctwa, 8% wskazuje, że jesteśmy samolubni, egoistyczni, nie mamy kultury, jesteśmy zazdrośni albo potrafimy po prostu być niesympatyczni, albo nawet jest jeszcze gorzej, że potrafimy być mściwi, okrutni, zawistni i stosujący przemoc. To jest ciekawa, jak powiedziałem, analiza, bo z jednej strony postrzegamy siebie jako pracowitych i zaradnych, a z drugiej dostrzegamy u siebie skłonność do narzekania i do pesymizmu. Co ciekawe, od lat w podobnych badaniach powtarza się ten sam paradoks, że Polacy są wobec siebie krytyczni jako społeczeństwo, ale jednocześnie wysoko oceniają własne życie, rodzinę i najbliższe otoczenie. To taki właśnie autoportret Polaków. Gramy dalej. Daria Zawiałow, bracia Kacperczyk, Tom Jam w Chilizacji.

Reset. Na 11 minut przed 18, poniedziałek mamy, który już na wykończeniu, spokojnie przetrwaliśmy, będzie z górki, za chwilę będą wakacje. A teraz cofniemy się do lat 90. Pozwólcie, że zagram wam grupę Garbage. W 94 roku się państwo założyli i od razu było tak, że tak powiem mocno, bo rok później powstał debiutancki album, a na nim numer, który za chwilę zagram. Był dopiero czwartym singlem, ale może nie licząc utworu z Bonda, to właśnie Stupid Girl okazało się być największym przebojem grupy Garbage i z przyjemnością wam ten numer przypomnę. Charakterystyczny bardzo wokal Shirley Mason, taki wypracowany styl to był i właśnie sobie przypominam, co się wydarzyło ostatnio w twórczości grupy Garbage i widzę, że była płyta wydana rok temu, ale muszę przyznać, że ja akurat pierwszy raz widzę, więc na ten temat nic wam nie powiem. Z przyjemnością za to wrócę do singla, który wam zagram. To takie brzmienie lat 90. mocno kojarzące się z radiem tamtych czasów. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, to pozdrawiam. To teraz grupa Garbage w swoim największym przeboju, a później Magda Bauer w pogoni za kulturą. To punktualnie o 18 w Chillizot.

0: Panorama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli za to w poniedziałek, punktualnie 18:00 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Remind we Wrocławiu zacznie się już za tydzień. Niezwykle ciekawy program obejmuje panele i spotkania, rozmowy i wydarzenia, podczas których będziemy się poznawać i dobrze bawić. Wszystko po to, żeby dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z odkryć psychologii. Specjalnie opracowana część programu, w tym plenerowe miasteczko, adresowana jest do młodych uczestników. Część gości zaproszono także z myślą o tej właśnie publiczności.
3: Zaprosiliśmy takich influencerów, którzy są właśnie bardzo poprawni, jeśli chodzi o wiedzę, i wiemy, że na tej rzetelności bazują i że ta rzetelność jest ich wyznacznikiem. I uznaliśmy, że jak tych influencerów, którzy pomogą nam propagować tą wiedzę, już na tyle zarazimy tą ideą, że będą chcieli się na dłużej zaangażować, to już od kolejnego roku, mam nadzieję, będziemy zapraszać odważnie, żeby kształcić, żeby przekonywać, że warto tę wiedzę zdobywać. I jeżeli propagujemy treści psychologiczne w internecie, to żeby brać za nie odpowiedzialność.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Ewa Gerr z Uniwersytetu SWPS. Całą rozmowę znajdziecie w podcaście na naszej stronie, a my zapraszamy do Wrocławia od 22 czerwca tego dnia na otwarcie wydarzenia wspaniały koncert, w którym udział wezmą Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Waluś Kraksa, Kryzys oraz inne gwiazdy polskiej muzyki. Wieczór zatytułowany Remind, chcę to powiedzieć, w hali stulecia we Wrocławiu poprowadzi Gabi Drzewiecka. W ciągu ostatnich 20 lat wystawiał swoje prace w Paryżu, Barcelonie, Madrycie, Waszyngtonie i Nowym Jorku, gdzie obecnie mieszka i tworzy. Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki latynoamerykańskiej w Stanach. Pablo Kawic do Lublina, do galerii Wirydarz przywiezie wystawę zatytułowaną Reencounter, ponowne spotkanie. On sam mówi o swojej sztuce, że jest dla niego sposobem myślenia o świecie, nieustannie zwieniającą się mapą doświadczeń, a każdym dziełem chce zachęcać do empatycznego spojrzenia na rzeczywistość. Zapraszamy na wernisaż 19 czerwca. Wystawa potrwa do 20 września. Fotografia i muzyka, architektura, sztuka, społeczeństwo, my i świat, który dzielimy z innymi istotami. Takie relacje śledzić będziemy już w tym tygodniu w Łodzi na fotofestiwalu. 25. edycja wydarzenia oficjalnie startuje w czwartek.
4: Fotofestiwal zaczyna w pewnym sensie sezon festiwali miejskich w Łodzi. Także odkrywamy nie tylko nowe przestrzenie postindustrialne w Łodzi, ale piękne łódzkie parki. I w tym roku drugim centrum festiwalowym będzie wspaniały Pałac Bidermana. W tym pałacu odbędzie się na trzech piętrach festiwalu kilka wystaw, ale też zanimowany będzie cały park. Będą odbywać się tam koncerty, wydarzenia muzyczne, performatywne.
2: Mówi Krzysztof Cendrowicz z zespołu programowego fotofestiwalu. Pierwsze wernisaże już w środę, a 18 czerwca wielkie, uroczyste otwarcie i to będzie imponujący, wielokanałowy performance audiowizualny w wykonaniu Hani Rani i Sergiona Akonfraa. Inauguracja to oczywiście również moment otwarcia wystaw programu głównego i otwartego.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy Magdzie Bauer. 3 minuty po 18:00 w tej chwili na moim, Jakub Lachowicz. Zapraszam Państwa na jeszcze jedną wspólną godzinę. Teraz to już tak damy do pieca z tym chilloutem. Przepraszam za to określenie na grubo.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: No, za chwilę. Najpierw najnowsze Anotr. Piosenka nosi tytuł Crazy. To tak dla tych, którzy potrzebują trochę więcej energii. 4 minuty po 18:00. Dzień dobry, witam ponownie w naszym Chili Z.

0: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogi.

Berlinie. I choćbym chciał tu zostać,

dokładnie to samo, co Anna Maria Jopek, tylko bardziej klubowo. I oni na przykład mieli wiersz Kazimierza Przerwy Detmajera "Mów do mnie jeszcze, mów do mnie jeszcze, lubię kiedy kobieta". I to też było przyjemne, mówię to tak w ramach ciekawostki. Podejrzewam, że nie ma tego na Spotify'ach, bo no, tam są różne tam tematy, ale możecie tego nie znaleźć. Ale od tego jest radio, wiadomo. Może wam kiedyś zagram po prostu. Kwadrans po 18. Przez lata na tych globalnych listach bezpieczeństwa Polska bywała gdzieś, no tak w środku stawki. W tym roku skoczyliśmy sobie o 23 miejsca i wyprzedziliśmy Niemcy, Litwę i Słowację. 20. edycja Global Peace Index, czyli coroczny ranking pokojowości i bezpieczeństwa. On obejmuje 163 kraje zamieszkałe przez 99,7% światowej populacji. I Polska odnotowała w tym rankingu największą poprawę spośród wszystkich państw. Wynik nam się poprawił o nieco ponad 9%. Pozycja w rankingu wzrosła z 45 na 22 miejsce, o 23 oczka w górę, i żaden inny kraj nie awansował w tym roku tak wysoko. Ale żeby zrozumieć, co to oznacza w praktyce, pokonaliśmy na przykład Niemców, Słowację, więc rzeczywiście bardzo, bardzo mnie to cieszy. Indeks, który mierzy trzy obszary: bezpieczeństwo wewnętrzne, zaangażowanie w konflikty zbrojne i militaryzację. A Polacy sami też zadowoleni, czują się w Polsce ponoć bezpiecznie. Super. Macy Gray, Sweet Baby. Teraz w Chili Z, 16 minut po 18.

0: Dum Dum, Louis the Child, Little Things, czyli Z. 23 minuty po 18:00. Mamy poniedziałek na wykończeniu. Mamy poniedziałek, to dzień Macka Ulewicza. On punktualnie o 20:00. Proszę o tym pamiętać. Za chwilę Clairo, Steven Sanchez i Puff Beats. Taki muzyczny zestaw przygotowałem na najbliższe minuty, więc myślę, że każdy będzie zadowolony.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7:00. Magda Kasperowicz.
3: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9:00 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Po reklamie.

Lęk to Puff Beats i Ania Dąbrowska w Chilli Z. Takie hipnotyzujące sample, powtarzające się, kojarzące się może trochę z tym, co robiła kiedyś Agresiva 69. Gdzieś w pewnym momencie może klimatem Massive Attack. Gdzieś wyczuwam taką mroczną i tajemniczą muzykę z powtarzającym się motywem, hipnotyzującym wręcz, ze świetnym tekstem. Lęk to za nami w Chilli Z, 20 minut i miniemy się z 19. To teraz historia Daft Punk, bo cały czas pojawiają się spekulacje dotyczące ewentualnego powrotu tej legendarnej grupy. Thomas Bangalter odniósł się do tych spekulacji. W rozmowie z The Times potwierdził, że nie ma planów ponownych występów jako Daft Punk. Udzielił wywiadu przy okazji startu trasy promującej jego projekt orkiestrowy. Zapytany wprost, czy rozważa jeszcze jakikolwiek, nawet jeden wspólny występ z dawnym partnerem z Daft Punk, odpowiedział krótko, że nie. I jednocześnie dodał, że jest zadowolony, że przez cały okres działalności tego duetu udało im się zachować właściwe podejście i zakończyć ten projekt w odpowiednim czasie i na własnych zasadach. Do tego wrócił też wspomnieniami do czasów Daft Punk i funkcjonowania wykreowanych przez lata futurystycznych alter ego. Jak przyznał, był to rodzaj performance'u, w którym granica pomiędzy fikcją a rzeczywistością stopniowo się zacierała. Zwrócił też uwagę, że wiele artystycznych partnerstw dzisiaj trwa znacznie krócej niż 28 lat. Jego zdaniem był to wyjątkowy czas, ale z czasem coraz trudniej było utrzymywać stworzoną przez lata koncepcję tego zespołu. I co ciekawe w tej rozmowie, bo oczywiście przesłuchałem i sprawdziłem, co tam było, potwierdził się też wątek występu z Fredem Again w londyńskim Alexandra Palace. W lutym tego roku był to jego pierwszy autorski set w Wielkiej Brytanii od 19 lat i zdradził, że rozbudził ten występ apetyt artysty. I zagrał on solowy set jeszcze w The Lot Radio i w trackliście znalazły się m.in. utwory takich twórców jak Boards of Canada, Aphex Twin czy Flying Lotus. Czyli Daft Punk nie wróci, wszystko zostało rozwiane. Maribu State teraz wrócą na antenę Chilli Z, numer nosi tytuł Midas i proponuję go teraz w Chilli Z właśnie.

Koja, Kaśka Sochacka. Czyli za 10 minut i będzie 19. To teraz wyprowadzę was z tego klimatu, pozwólcie. W taki bardzo subtelny sposób, delikatny, z płyty, która jest już klasykiem. Madonna wprawdzie, no to nie jest poezja najwyższych lotów, ale muzycznie, jeżeli chodzi o pop, no to to jest muzyka, myślę, w swoim gatunku najlepsza. Czy królowa jest tylko jedna? No, fani Madony pewnie powiedzą, że tak. Fani Beyoncé pokłócą się z nimi i powiedzą, że też, wiadomo. To wszystko pewnie zależy od wieku i preferencji muzycznych. Chociaż myślę, że Beyoncé i Madonna akurat mają wielu wspólnych fanów. Wielu. Ja wam dzisiaj zagram coś z albumu, którym jest jednym z piękniejszych albumów Matki, do którego wróciłem ostatnio i jestem pod wrażeniem znowu. Oczywiście pod kątem radiowych przebojów było ich tam kilka, a największym hitem okazało się być Rain, które teraz z przyjemnością wam zagram. Your Rain było tylko w piosence już, a nie za oknem. Jakub Lechowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chilizet jutro od 16. Dobrego wieczoru.

0: Bank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
4: Po reklamie.

0: côté, ou il y a toujours le regard qui finalement nous commande à être toujours très belle. Et quand on se voit en photo, on perd le contrôle de son image. Et c'est comme, j'ai l'impression qu'on vit dans un espèce de monde de Big Brother.
1: Autopromocja.
2: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia Chili Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
12: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
11: Cudownie!
12: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
13: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwuj pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
19: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
21: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
22: Po reklamie.

0: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
1: Po reklamie.

Dzień dobry, dobry wieczór, Maciej Kulewicz. Witam bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. Dzisiejsza audycja zapowiada się według mnie bardzo interesująco. Zapraszam Was do mojego świata muzycznych fascynacji i gustów. Będzie trochę latynosko, będą powidoki brazylijskiego jazzu z lat 70. Będzie trochę muzyki afrykańskiej, trochę muzyki arabskiej. Będzie absolutny debiut, czyli amerykańska artystka, która nazywa się Sparkle Mami. Niezwykła, przedziwna, bardzo ciekawa historia. Pojawi się zwiastun niesamowitej płyty A Supreme Blue poświęconej Johnowi Coltrane'owi i Milesowi Davisowi. Posłuchamy kolejnych piosenek z właśnie wydanego kolejnego albumu Jeffa Goldbluma i Mildred Snitzer Orchestra. Będzie oczywiście Natasha Atlas, a chciałbym zakończyć dzisiejsze nasze muzyczne spotkanie no taką perełką z lat 90. W tej chwili wszyscy mówią o nowej płycie Madonny, która prędzej czy później się ukaże. Znamy zresztą już datę premiery. Nowa piosenka została uwolniona. Natomiast ja chciałbym przypomnieć pewną niesamowitą płytę, która z niewiadomych przyczyn nagle teraz do mnie dotarła, że jest to płyta świetna. Płyta wybitnego producenta, który nazywa się William Orbit. Ta płyta to Strange Cargo 3 z roku 1993. Ja przypomnę, że William Orbit jest niesamowitym producentem, odpowiedzialnym chociażby między innymi za sukces takiej płyty Madonny Ray of Light. Ale to pod koniec dzisiejszej audycji. Teraz po witaniu przez Zaka Azuriego, naszego tiktokowego crunera Lovely Lies. Zaka Azuri zresztą kolejne nowe piosenki wydaje. Ja cały czas jestem ciekawy, ile w tym jest prawdy, a ile sztucznej inteligencji. No nie wiem dlaczego, tutaj mam cały czas wątpliwości, ale nie jestem do końca przekonany. Natomiast rzeczywiście te piosenki są bardzo, bardzo dobre. I właśnie w takim klimacie retro-swingowo, jazzowo-bossanowowym, troszeczkę Franka Sinatry, trochę Chetta Bakera, trochę Matta Daska, trochę Michaela Bubleya i uroczy uśmiech skądinąd tego młodego człowieka. Mam niepłonną nadzieję, że jednak jest w pełni prawdziwy. Po Lovely Lies, po tej piosence, chciałbym, abyśmy przenieśli się troszeczkę na Kubę, do Hawany i nie tylko. Raul Paz, wokalista, muzyk, który od lat nam towarzyszy, nagrał nową płytę, która nazywa się Wairo Chic, czyli taki szyk z przedmieścia, może bym tak sobie to przetłumaczył. Płyta jest spokojna, bujająca i wprawiająca w doskonały humor. Trzy utwory, kolejne: Vida Perfecta, Tranquilo i Te Sorprendera. Mam nadzieję, że trochę Was zaskoczę, trochę Was uspokoję i spowoduję, że Wasze życie będzie życiem perfekcyjnym. Señoras y señoras, Raúl Paz w Radio Chili Z w audycji Królewicz.

0: entenderá la vuelta que da el destino, pero nada es mejor. Yo sé que coge tu camino.
1: Królewicz w Chili Z.
2: W audycji Królewicz słuchaliśmy najnowszej płyty Raula Paza, takiego francuskiego Kubańczyka, ponieważ przeniósł się Raul Paz już wiele, wiele lat temu do Paryża, natomiast często odwiedza swoją oczywiście ojczyznę i nagrywa płyty ściśle związane z tym pięknym miejscem. Wejra Cik, tak nazywa się jego najnowszy album, bardzo taki, można powiedzieć, spokojny, ale ewidentnie wciągający. Vida Perfecta, Tranquilo i Te Sorprenderà. Z dziennikarskiego obowiązku pozwolę sobie przypomnieć, że kontaktować się ze mną można oczywiście poprzez mój adres mailowy maciej.ulewicz@chilizet.pl maciej.ulewicz@chilizet.pl, ewentualnie oczywiście pod postem na Facebooku o tej audycji, jak wam się na przykład udał spacer po Hawanie, ewentualnie po Warszawie. Oczywiście jeszcze tylko dodam, że wszystkie moje poprzednie audycje są dostępne na naszej stronie internetowej player.chilizet.pl. Tam możecie spowodować sobie powtórkę z rozrywki i posłuchać jeszcze raz chociażby Raula Paza bądź Cuco 103, który to zespół holendersko-niemiecko-brazylijski już za moment wystąpi na antenie Radia Chili Z. Zespół ten lubimy bardzo, towarzyszy nam od wielu, wielu lat. To zespół, który umiejętnie i dynamicznie i bardzo, bardzo atrakcyjnie łączy elektronikę, łączy pop z ewidentnymi, tradycyjnymi klimatami brazylijskimi. Ponad 20 lat kariery, fantastyczne płyty, no i właśnie dosłownie kilka tygodni temu Cuco 103 uraczyło nas nową płytą zatytułowaną Mais Além. I ja od czasu do czasu w tej chwili, już po prezentacji całości, podgrywam kolejne utwory, które bardzo mi się podobają i ewidentnie pasują do czerwcowej atmosfery. Nebo to Pradansar, tak będzie nazywał się tenże utwór, po czym z Brazylii przenosimy się do Mali. Znakomita, najnowsza płyta Fatoumata Diawary, której posłuchaliśmy praktycznie w całości. Jeszcze brakuje trzech utworów, które ja zaprezentuję w kolejnym Królewiczu. Utwór Dzian, Dziaoba albo Dzianne, który tę płytę rozpoczyna. No, trochę saharyjskiego bluesa, trochę popu, trochę niezwykłych gitar i fenomenalny głos Fatoumaty Diawary. Dla mnie kolejnej ambasadorki muzyki afrykańskiej na świecie. No i Swat Masi, to moje algierskie odkrycie. Nowa płyta Zagate, utwór Samt. Artystka wywodząca się z takiej fali algierskiego rocka, bo też coś takiego oczywiście istniało i istnieje. To jest absolutnie niesamowita mieszanka i słucha się tego doskonale. Nagrała nową płytę, bardzo ekumeniczną, bo są tam elementy rockowe, są tam elementy tradycyjnej muzyki algierskiej, jest współczesny pop, jest wszystko, co lubimy, więc posłuchajmy. Brazylia, Mali i Algieria. Takie cuda, tylko w Królewiczu.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: Zabawcie na Chill Out. Królewicz w Chill Z.
1: W Królewiczu zabrzmiały etniczne płyty, które ostatnio nas zafascynowały. Był to zespół Ciuko 103 i płyta Maish Alem, Fatoumata Diawara z Mali i płyta zatytułowana Massa oraz Suat Massi z Algierii, krążek o tytule Zagatę. No i teraz debiut. Przynajmniej debiut to jest w Królewiczu, aczkolwiek artystka jest już oczywiście powszechnie znana. No i swój nowy debiutancki album nagrała dla kultowej wytwórni Werw, co już świadczy bardzo dobrze i ustawia ją wysoko w rankingu. Artystka nazywa się Sparkle Mami, ma niesamowitą wyobraźnię wizualną i muzyczną. Ta płyta to jest przedziwny, jak dla mnie, miks takich powidoków brazylijskiego jazzu z lat 70., meksykańskich boler, trochę muzyki kubańskiej, oczywiście soulu, jazzu i dyskoteki. To jest coś takiego, jakby się przekręcało gałkę w odbiorniku radiowym i natrafiało na różne stacje. Podobno są to właśnie powidoki, wspomnienia artystki z dzieciństwa, która dorastała przy takich dźwiękach. No i teraz właśnie te dźwięki zyskały swoje ujawnienie muzyczne na tej nowej debiutanckiej płycie nagranej dla tej kultowej wytwórni. Płyta nazywa się In This Body. Sparkle Mami ma znakomity zespół muzyczny, który jej towarzyszy, co zresztą za chwilę usłyszycie. No i ta muzyka, która jest rzeczywiście przedziwna, trochę chaotyczna, trochę dowcipna, trochę uspokajająca i zawierająca wszystkie te gatunki, o których mówiłem, a może nawet jeszcze więcej. Sami na pewno usłyszycie te wszystkie ukryte sytuacje. Jestem pod dużym wrażeniem tej płyty. To jest coś takiego, jak nagle właśnie słyszy się jakieś dźwięki i w pewnym momencie, po kilkunastu sekundach, one przyciągają twoją uwagę. Ja robię wtedy sobie głośniej, słucham, tańczę, przysłuchuję się mocniej i nagle mówię: tak, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. I właśnie poznałem nową artystkę, którą będę śledził i którą z wielką przyjemnością będę wam prezentował. Tak, to ukłucie w mózg, tak bym to nazwał, ale takie szlachetne i bardzo przyjemne ukłucie w mózg, w tę część mózgu odpowiedzialną za odbiór muzyki. No i właśnie Sparkle Mami mnie ukuła. Posłuchajcie, ciekawy jestem, co sądzicie na temat takiej muzyki. Note Vias, Kisiera i Grounded oraz Penso en Voce. Takie to cztery utwory, stosunkowo krótkie, przygotowałem dla was dzisiaj z albumu, debiutanckiego albumu artystki, która nazywa się Sparkle Mami.

0: Klubs w Chili Z.
1: Trwa audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. Przed chwilą poznaliśmy, albo przynajmniej ja poznałem i wam zaprezentowałem, amerykańską wokalistkę, która nazywa się Sparkle Mami i jej debiutancka płyta nagrana dla kultowej wytwórni Verve właśnie się ukazała. Przedziwna, ciekawa muzyka, cieszę się, że dużo w niej jazzu. No właśnie, ponieważ Ulewicz, Królewicz skręca teraz coraz bardziej, dzisiejsza audycja skręca coraz bardziej w stronę jazzu i w tej chwili wielka gratka. Co prawda cała płyta ukaże się dopiero za jakiś czas, ale już mamy trzy, mówiąc tak potocznie, zajawki czegoś absolutnie niesamowitego. Ale na początku moglibyśmy zrobić sobie taki maleńki quiz albo zapytać samych siebie. Jakie są oczywiście poniekąd najważniejsze płyty jazzowe na świecie? No i bardzo wiele osób na pewno znalazłoby bardzo wiele różnych albumów, ale myślę, że większość pozostałaby przy tych dwóch. Love Supreme Johna Coltrane'a i Kind of Blue Milesa Davisa. Mam nadzieję, że się ze mną w tej kwestii zgadzacie. No i właśnie, Nicholas Payton, znakomity amerykański trębacz, kompozytor i producent, przy okazji koncertu takiej hip-hopowo-jazzowej grupy Butcher Brown wystąpił publicznie, znaczy wystąpił razem z nimi, zagrał fragment utworu Johna Coltrane'a i nagle coś zaiskrzyło, jak piszą media i piszą materiały źródłowe dotyczące tego projektu. No i wyobraźcie sobie, że ten projekt ujrzy światło dzienne już w lipcu, pod koniec lipca. Płyta nazywa się A Supreme Blue i tworzą ją właśnie Nicholas Payton i Butcher Brown. I jest to wielki hołd złożony tym dwóm gigantom jazzu, czyli Johnowi Coltrane'owi i Milesowi Davisowi. Ja w tej chwili chciałbym wam zaprezentować z wielką radością i z takim podekscytowaniem wręcz dwa utwory zwiastujące ten album w przyszłym Królewiczu i jeszcze jeden. Na razie mamy do czynienia z trzema. Polecam ze wszech miar. Jest to po prostu znakomite. Resolution i All Blues. Co za zresztą niesamowity pomysł połączyć te dwie płyty Kind of Blue Milesa Davisa i Love Supreme Johna Coltrane'a. A przy okazji słuchania tych utworów ja bardzo polecam wam, wróćcie do tych kamieni milowych współczesnego jazzu, bo jest to coś absolutnie zjawiskowego. No dobrze, Nicholas Payton i Butcher Brown. I słuchamy dwóch utworów z płyty, która już niedługo, A Supreme Blue, Resolution i All Blues.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
5: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Pozostajemy w Królewiczu w kręgach jazzowych. Przed chwilą brzmiały współczesne i poniekąd archiwalne nuty Nicholas Payton, Butcher Brown, Resolution All Blues, utwory poświęcone Milesowi Davisowi i Johnowi Coltrane'owi. No można powiedzieć, muzyka w hołdzie tym wielkim gigantom. No i teraz też zabrzmią poniekąd klasyki w nowych aranżacjach. O tej płycie praktycznie powiedziałem już wiele. Słuchaliśmy jej parokrotnie. Kilku utworów jeszcze nie słuchaliśmy, w związku z tym ja teraz do niej wracam. Absolutnie gorąca premiera Jeff Goldblum and Mildred Snitcher Orchestra. Po ostatnim Królewiczu dostałem kilka maili związanych z tą płytą, co świadczy o tym, że podoba wam się ten album. No musi się podobać, jest rzeczywiście znakomity. I zapytania o to, co to, kto to. No, amerykański hollywoodzki aktor Jeff Goldblum, który okazał się już dobrych parę lat temu znakomitym i kompozytorem, i pianistą, i zacieśnia współpracę z Mildred Snitcher Orchestra. To już jest kolejny album. Zeszłoroczny Still Blooming okazał się wielkim sukcesem i ten aktualny, współczesny, premierowy Night Blooms jest jakby dodatkiem, aneksem do tego poprzedniego albumu. No, słuchaliśmy już utworów, w których wystąpiła Melody Gardot, Cynthia Erivo czy Dodi. No i przed nami kolejne rzeczy, takie właśnie, jakbym powiedział, aneksy. I tutaj mamy trzy utwory, to są w takim dodatku specjalnym, który nazywa się Late Night Sessions, I Don't Know Why, później Stella by Starlight oraz The Best Is Yet To Come. Piękne utwory, oczywiście to jest ten The Great American Songbook, brzmi tutaj w najlepszej krasie. I bardzo mnie to cieszy, że właśnie Jeff Goldblum umiał się jakby, no może nie tyle odciąć, ale pokazać swoją drugą twarz bardzo utalentowanego człowieka, ponieważ śpiewa fantastycznie, gra na tym fortepianie fantastycznie, ma tak zwanego nosa do artystów, którzy te piosenki wykonują. No tutaj widać, że ta współpraca z Cynthia Erivo zacieśnia się coraz bardziej. Co oczywiście bardzo mnie cieszy. W związku z tym, no cóż, nie pozostaje nam nic innego, tylko posłuchanie tych trzech pięknych kompozycji w znakomitej aranżacji Mildred Snitcher Orchestra i Jeffa Goldbluma. Ach, jak ja lubię ten czas spędzany razem przy dobrej muzyce.

W audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z, wybrzmiały piękne standardy, które znalazły się na nowej płycie Jeffa Goldbluma i Mildred Snitzer Orchestra, płycie, która zatytułowana jest Night Blooms. To rzeczywiście nasza noc kwitnie i to kwitnie fenomenalnymi utworami. Jestem przekonany, że się ze mną zgadzacie, bo rzeczywiście te utwory poświęcone Milesowi Davisowi i Johnowi Coltrane'owi, te standardy jazzowe tutaj w wykonaniu Jeffa Goldbluma, czy nowa, ciekawa, niezwykła muzyka z parklmami, no to chyba są cudowne elementy, które powodują, że nasza noc muzycznie kwitnie. No i teraz będzie kwitła jeszcze bardziej, ale o tym wiecie, że ja kocham Natasha Atlas. Mam jej wszystkie płyty i rzeczywiście jestem coraz bliżej zrobienia takiej monograficznej audycji poświęconej tylko i wyłącznie tej niezwykłej artystce. Belgijsko-egipskiej artystce, która jakby dla mnie jest również, użyję po raz kolejny tego słowa, niezwykłą ambasadorką muzyki arabskiej w Europie. Byłem na kilku jej koncertach, te koncerty są po prostu fantastyczne. Jej dyskografia jest zjawiskowa i od tych pierwszych wystąpień z zespołem Transglobal Underground po najnowszą płytę, teraz sprzed dosłownie tygodnia, płytę, która nazywa się Parallel Universe Volume 1. Tutaj ta arabska muzyka, te melizmaty i ten absolutnie unikalny głos Nataszy Atlas współgra z niesamowitą elektroniką producenta, kompozytora samego Bishai. Zresztą oni tworzą już ten duet, sami Bishai i Natasha Atlas, od jakiegoś czasu. Kilka płyt wyprodukowanych tylko i wyłącznie przez samego Bishaja i płyty wspólne. No i właśnie taką wspólną, niezwykłą płytą o wielu warstwach muzycznych i merytorycznych, o których zresztą już opowiadałem, jest właśnie ten najnowszy krążek. Bardzo go wam polecam, nie mogę się od niego uwolnić, puszczam go sobie na repeacie i oczywiście robię głośniej i przenoszę się w ten niezwykły świat. No, mówiący nam o problemach współczesnego świata, mówiący nam o problemach Bliskiego Wschodu w sposób bardzo dosadny, a jednocześnie piękny. Posłuchajmy ponownie Unchanging Game, Wanna Lee i Dasha. To Natasha Atlas i Sami Bishai i ich najnowsza wspólna płyta zatytułowana Parallel Universe Volume 1. No i pytanie, kiedy ukaże się Volume 2?

0: Chili Z.
1: Po raz kolejny skieruję do Was pytanie, jak Wam się podoba ta płyta Natasha Atlas i Samiego Bishai Parallel Universe Volume 1, ponieważ ja jestem tą płytą absolutnie zachwycony. Można powiedzieć, że niezbadane są wyroki algorytmiczne, aczkolwiek może absolutnie nie i wręcz odwrotnie. W swoich poszukiwaniach muzycznych, to jest jak chodzę, jak to tak po takiej wielkiej bibliotece, teraz mam takie skojarzenie z książką Carlosa Ruiza, Zafona cmentarz zapomnianych książek. Aczkolwiek, kiedy właśnie bohater wchodzi do tego, można powiedzieć, pałacu, do tego wielkiego domu i tego labiryntu tych niezwykłych książek, zresztą polecam bardzo tę tetralogię, przeczytałem ją swego czasu jednym tchem. No i tak chodzę sobie, patrzę, słucham po tej niezwykłej bibliotece, która zawiera przecież miliony utworów i nagle przypominam sobie o Williamie Orbicie, który przecież no, jest jednym z najbardziej uznanych producentów muzyki elektronicznej i rozrywkowej, który sprzedał 200 milionów płyt. I nagle natykam się na jego znakomitą płytę z 1993 roku zatytułowaną Strange Cargo 3. Być może to jest tak, że natknąłem się na niego przy okazji, wspominała o tym na początku. Wszyscy teraz właśnie mówią i fascynują się i ciekawią i krytykują nowe piosenki Madonny. Ta płyta wiem, że ukaże się już niedługo. No rzeczywiście świat jest zelektryzowany nową płytą Madonny. Ja przypomnę tylko, że William Orbit wyprodukował jej płytę Frozen i wszystkie te piosenki, przepraszam, Ray of Light, no i ta Frozen, która jest genialnym przebojem. To właśnie dzieło Williama Orbita. Ale ja nagle natknąłem się i o dziwo, że nie natknąłem się wcześniej na jego album z 1993 roku, który nazywa się Strange Cargo 3. No 3 dlatego, no bo już poprzednio ukazały się te dziwne ładunki z numerem 1 i numerem 2. Są także następne, 4 i 5, bodajże do 6 chyba. No i ta płyta przypomniała mi po pierwsze lata 90., po drugie no jest niesamowitym poniekąd takim chilloutowym albumem, poniekąd zaznaczam, bo dzieje się tam bardzo dużo, ale groove jest absolutnie zjawiskowy i no jedyny w swoim rodzaju. Przy tym właśnie brzmieniu lat 90., do którego z wielką przyjemnością w tej chwili wracam. Chciałbym Wam zaprezentować w tej chwili dwa znakomite utwory z tej płyty, idealnie pasujące do pory, którą w tej chwili mamy, i do pory roku, i do pory dnia i nocy, i do miejsca, w którym się znajdujemy. Water from a Wine Leaf to pierwsza kompozycja, a druga to A Touch of the Night. No tak, noc już powoli zaczyna nas dotykać. William Orbit w Królewiczu.

0: Chili Z.
1: Przed chwilą w Królewiczu słuchaliśmy zjawiskowej płyty Williama Orbita z 1993 roku, zatytułowanej Strange Cargo 3. No i mam taki oczywiście bardzo banalny pomysł, żeby te wszystkie dziwne ładunki wam zaprezentować, przypomnieć, bo to jednak upłynęło trochę lat, a muzyka brzmi znakomicie. Zresztą William Orbit w zeszłym roku też wydał swój kolejny album, czyli nie zasypia gruszek w popiele. Moje drogie, moi drodzy, ja będę się powoli z wami żegnał, zapraszając oczywiście na kolejne Królewicze, no bo już kształtują się ten Królewicz z Nataszą Atlas, tylko i wyłącznie Królewicz brazylijski. Jeden słuchacz ostatnio poprosił mnie o przygotowanie takiej audycji, która składałaby się tylko i wyłącznie z utworów z lat 40. i 50. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i może wyjść nam bardzo ciekawy wieczór muzyczny. No a cóż teraz? Na dobranoc. Chciałbym pozostać w tym świecie elektroniki Williama Orbita. Więc pozostańmy. Time to get wise, czyli chciałbym, abyśmy wszyscy stali się trochę mądrzejsi, aby ludzkość stała się mądrzejsza i wreszcie zaczęła uczyć się na własnych błędach. Tego sobie i wam życzę, słuchając na dobranoc właśnie tej kompozycji. No i tak jak zawsze, William Orbit i Maciej Ulewicz mówią wam serdeczny dobranoc. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym Królewiczu. Myślę, że równie dobrym i równie dobrze przyjętym jak ten, który właśnie się kończy. Dziękuję wam i dobranoc. Do usłyszenia w najbliższy czwartek. It's time to get wise.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.